by usłyszeć głos, co woła mnie tylko w dalekich wspomnieniach. Chcę wszystko znowu zacząć raz jeszcze.

Słuchają Państwo audycji Piosenki z końca czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie.

0: No i po takim pięknym kawałku, takim idealnie wpisującym się w moje odczucia,
1: wszyscy się domyślamy.
0: Tak, i takie emocje, które mną targały, takie, to teraz przechodzimy do artysty poznańskiego, znanego nie tylko z naszej anteny.
1: Znanego z

0: dotyczące statusu VIP miały być wykonywane na polecenie przełożonych.
1: Za tym stoi konkretna grupa, no, konkubina tego pana, który mnie zaatakował na sesji. No i w tym momencie tam jest to tak jednoznaczne, tak? Bo w tym momencie informatycy, policja i tak dalej zabezpieczyli dowody. I to było tak prymitywne, tak? No, cieszę się, że oni są takimi durniami.
2: Skomentował prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Posum twierdzi, że kobieta robiła to na własną rękę bez wiedzy kierownictwa. Placówka w tej sprawie złożyła własne zawiadomienie.
0: Sprawę bada również Urząd Miasta Poznania, a sama przychodnia zorganizowała wewnętrzne dochodzenie. O przeprowadzenie niezależnej kontroli zwrócono się także do Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Informacje z dróg i ulic na 98,6.
2: Rozpoczynają się prace drogowe na ulicy Grunwaldzkiej. W ich trakcie na ulicę Bukowską wjazd jest możliwy od Zejlanda. Objazd wyznaczono ulicami Śniadeckich, Konopnickiej i Matejki.
4: Od 13 sierpnia prace rozpoczną się na ulicy Grunwaldzkiej. One obejmą odcinek od ulicy Bukowskiej po skrzyżowaniu z ulicą Matejki i Szylinga, ale obejmą też jeszcze króciutki odcinek ulicy Bukowskiej na wysokości hotelu Sheraton.
0: Mówiła rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska. W czasie prac prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km na godzinę. Sygnalizacja świetlna może być wyłączona lub modyfikowana.
2: Kierowcy powinni również zwracać uwagę na zakaz parkowania. Termin zakończenia prac bitumicznych wyznaczono na 2 września.
0: Stawki na A2 znowu rosną. Chodzi o odcinek Nowy Tomyśl-Konin.
2: Za każdy 50-kilometrowy etap trasy zapłacimy o złotówkę więcej niż obecnie. To oznacza 41 zł dla samochodów osobowych i 21 dla motocyklistów.
0: Kierowcy korzystający z wideotollingu zapłacą mniej, 39 zł. System obecnie działa na trasie Poznań-Konin, a jeszcze w tym roku ma objąć również odcinek Świecko-Poznań.
2: Opiera się na automatycznym odczycie tablic rejestracyjnych. Nowe stawki wejdą w życie 11 września.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
0: Dziś w Urzędzie Miasta Poznania można oddać krew. Dawcą może zostać każda osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży minimum 50 kg i jest zdrowa.
2: Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, a wcześniej napić się i zjeść lekki, niskotłuszczowy posiłek.
0: Przypominamy, że oddanie krwi ratuje życie. Nie da się jej wytworzyć syntetycznie. Dodatkowo honorowym dawcom przysługują liczne benefity. Mogą liczyć m.in. na zniżki w komunikacji miejskiej.
2: Akcja trwa od godziny 8.30 do 14.00 w budynku przy Placu Kolegiackim 17. Wejście od strony sali sesyjnej. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.

0: A propos tego oddawania krwi i wagi minimalnej 50 kilo, to ja w technikum miałem kolegę. Z okazji wampiriady poszliśmy wszyscy oddawać oczywiście krew. Też przy okazji nie trzeba było iść na zajęcia, ale to mniejsza. No i kolega był taki chuderlaczek bardziej. Ważył 49 kilo. Nie pozwolili.
1: Nie dopuścili go. Nie. No i bardzo dobrze.
0: No bardzo dobrze, ale on słuchaj, nawet poszedł wypić szybko litr wody, bo tak bardzo chciał oddać tą krew, ale też nie zwiększyło to wagi.
1: No powiem tobie, że może i waga niska, ale za to intelektu, to tam musi być całkiem sporo. Pozdrawiamy serdecznie, tak samo jak pozdrawiamy Dianę, Hipolita i Kasjana, także Konkordię i Radomiła, te osoby dziś obchodzą imieniny 13 dnia sierpnia w czwartek.
0: Jak najbardziej międzynarodowy dzień osób leworęcznych. Też nie mankutów, bo już uznaliśmy, że to...
1: Ale to już raz powiedzieliśmy.
0: To już nie... Dobrze. Osoby leworęczne bardziej, które mają rozwiniętą tą prawą półkulę, jak najbardziej też najlepszego życzymy z okazji ich święta.
1: Ars La Trans Orchestra, czy też...

0: szczelnym estońskim CIT-cie. O tym możecie więcej przeczytać na stronie 10. A o tym, że na Obajtka są dowody wątpliwe i prokuratura postanowiła byłemu prezesowi Orlenu zarzuty, nie posiadając oryginału nagrania, które ma być jednym z dowodów, a posiłkowali się kopią z Onetu. O tym
1: to postawili,
0: możecie przeczytać.
1: Postawili, to?
0: Postawili te zarzuty, ale posiłkując się na kopię z Onetu, a nie na oryginał. Więcej o tym przeczytacie na stronie 3 Rzeczpospolitej.
1: Dziennik Gazeta Prawna tutaj z kolei o tym, że prezydent Zełenski ma pomysł na Polskę. Biuro prezydenta Ukrainy opracowuje plan, który ma poprawić wizerunek tego kraju w kraju z kolei naszym. Program koncentruje się na dyplomacji publicznej. Dowiedzieli się dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej. W realizacji planu mogą przeszkodzić trwające spory, no i pewnie również i putinowskie boty. Dziennik Gazeta Prawna tutaj na jedynce również o tym, że urzędy pracy walczą o dodatkowe pieniądze. Na co? Po co? Na co to komu? A na aktywizację bezrobotnych? No i także przeczytacie o tym, że ministerstwo zaciska pętlę podatkową i tutaj też coś o estońskim CIT-cie jest napisane.
0: Ja czytam w Głosie Wielkopolskim o pierwszej siłowej eksmisji mieszkańca z domu na osiedlu maltańskim. Nie będzie eksmisji, zapowiedział proboszcz w środę. Komornik w asyście policji wyrzucił z domu jednego z mieszkańców. Gwarantuję to głową. Jako proboszcz i jako duszpasterz tego terenu nie ma mowy o eksmisji, nie, że przyjeżdża komornik i wystawia na bruk rzeczy i mówi: radźcie sobie. Mowy nie ma, tak mówił w czerwcu 2024 roku podczas spotkania z mieszkańcami właśnie proboszcz ksiądz Paweł Deskur. No ale jednak stało się. Mieszkańcy osiedla licznie zgromadzili się na działce mężczyzny. Na początku miało dojść do negocjacji. Komornik miał jedynie wyjść i porozmawiać z mężczyzną, dlatego pan Krzysztof wpuścił go na posesję. Jednak propozycja złożona przez wierzyciela nie była dla niego korzystna. Gdyby zgodził się dobrowolnie opuścić miejsce zamieszkania, jeszcze tego samego dnia wierzyciel chciał opłacić jego 12-miesięczny pobyt w hotelu pracowniczym. W przeciwnym wypadku opłacony zostanie tylko miesiąc. Mężczyzna się nie zgodził, więc komornik rozpoczął eksmisję. Wszedł na działkę podstępem. Tak mówili mieszkańcy i ten tekst Emilii Ratajczak możecie przeczytać na stronie 4 oraz na jedynce oczywiście Głosu Wielkopolskiego. A ja czytam jeszcze o tym, że Lech bez dwóch ważnych piłkarzy na Wyspach Owczych. Jannik Agnero i Tery Jegbe czekają na wizy do Unii Europejskiej w swoich krajach, czyli w Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ganie. A my wiemy też, że lot wczorajszy Lecha Kolejorza został przeniesiony na dzisiaj na godzinę 8. Także to jest kolejne utrudnienie, z którym boryka się właśnie Lech Poznań.
1: 10 minut po godzinie 7 to był przegląd prasy.

0: Minie?
1: No oczywiście, że tak. W ogóle, baja. Muszę przyznać, że na ulicy Królowej Jadwigi, na moście Królowej Jadwigi w sumie tak naprawdę, wręcz ruch zamarł. Liczba osób, które tam były, podziwiały i w ogóle widok tego słońca zachodzącego nad zaćmienionego, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Słońce, które było w zaćmieniu, tak chyba. I to wszystko... z Poznaniem w tle. To znaczy słońce w tle i Poznań.
0: A byłeś przygotowany? Pięknie. Miałeś okulary lub jakąś maskę spawalniczą?
1: A jak?
0: Na pewno?
1: Czy, no oczywiście.
0: Czy ślepa plamka już dzisiaj da?
1: Nie, absolutnie tak przygotowany. Trzeba dbać o swoje zdrowie, przynajmniej w taki inny sposób. A dlatego też o zaćmieniu gadamy, bo zaćmienie to kosmos, a jak kosmos to Kasia.
0: Kasia, Kasia kosmos dokładniej. I singiel Dom najnowszy.

0: Poczta Polska, mój niegdysiejszy pracodawca, ten zespół właśnie na naszej antenie. Tymczasem my zapraszamy was na Silent na wolności, czyli na pląsy tylko w ciszy, albo raczej w słuchawkach.
1: W słuchawkach, a ci, co was obserwują bez tych słuchawek, wygląda tak, jakbyście się bawili bez muzyki. Wy z kolei możecie sobie dobierać z 4 różnych kanałów. Słuchawki oczywiście dostajecie, muzykę i

0: Lady Brodka i Horses, kwadrans do godziny 8. Za momencik będziemy przechodzić do tego, co na liście aferowych nowości. Ale ja mam pytanie, czy ty już oglądałeś Mistrzostwa Europy w pływaniu lekkoatletycznym?
1: Nie oglądałem i dobrze, chyba nie obejrzę, bo czegoś
0: ale będę miał z ciebie bekę po prostu tygodniami.
2: Ja nie rozumiem właśnie, co mówisz.
0: Mikołaj, muszę to powiedzieć, będziemy za chwileczkę mówili o mistrzostwach, o tym, co wydarzyło się w sporcie. I Mikołaj z pełną powagą mówi mi, że no to o pływaniu. Mówię, co o pływaniu? No bo mamy medal w pływaniu. Ja mówię, no ale to nie na mistrzostwach w lekkiej atletyce. No jak to nie?

0: Kozan wywalczyła brązowy medal w finale wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym, meldując się na mecie z czasem 4 minut 36 sekund i 47 sekundy. W wyniku uzyskany przez 22-letnią zawodniczkę to nowy rekord Polski. Kozan poprawiła wieloletnie osiągnięcia Katarzyny Baranowskiej, która w 2008 roku uzyskała rezultat bardzo podobny, 4 minut 36 sekund i 95 sekundy. Dzięki sukcesowi Polki nasz kraj zajmuje nie jakoś szczytne, ale 14 miejsce w klasyfikacji medalowej.
1: A czym to gorsze? Co niby? Nieszczytne?
0: No, tak daleko troszkę, nie?
1: Tam bez przesady. Czy my coś jeszcze mówiliśmy o pływaniu?
0: Nie, to wszystko.
1: No to dobrze, to w takim razie jeszcze dorzucę, że Justyna Kozan w finale 400 metrów stylem zmiennym dopłynęła jako trzecia do mety z nowym rekordem Polski i to pierwszy medal na Mistrzostwach Europy. No tak, no to jest ważne, też można powiedzieć, tylko to nie jest lekka atletyka, tylko Mistrzostwa Świata w pływaniu.
0: O tym mówiłem.
1: Ach, ty mówiłeś o tym. To się pytam, czy jeszcze coś o pływaniu.
0: No to właśnie.
1: Nie słuchałem, przyznam szczerze, nie słuchałem, bo się tak zaczytałem. Właśnie. Zaczytałem się.
0: Co tam się zaczytałeś?
1: Zaczytałem się w informacji o Lechu Poznań właśnie, czy wylecą, czy nie wylecą.
0: No dobrze, rozumiem, że cię to przejmuje.
1: No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o...

0: rozwijane też będą biokonstrukcje i nowe materiały inżynierskie.
1: Współpraca umożliwi wzajemny dostęp do aparatury badawczej oraz wymianę naukową między obiema uczelniami. Dla obu placówek to szansa na wzmocnienie międzynarodowej pozycji oraz na rozwój młodej kadry naukowej.
0: Z wojskowego lotniska w Powidzu odleciał transport z pomocą humanitarną dla Libanu. Akcję zorganizowała Fundacja Redemptoris Missio przy wsparciu polskich żołnierzy służących w ramach misji pokojowej ONZ.
1: Na miejsce trafią m.in. mleko w proszku, pampersy, namioty polowe czy środki higieniczne i opatrunkowe. Łączna waga całego transportu wynosi 2,5 tony.
2: Każdą paczkę, która do nas przyszła, tych darów nasi wolontariusze przepakowywali. Wszystko trzeba było dokładnie zważyć tonaż, ponieważ wiemy, że też na to się ogromnie zwraca uwagę, nie może być więcej niż deklarowana wartość towaru, no bo samolot zabiera też sprzęt wojskowy dla właśnie żołnierzy tam na miejscu.
0: Mówiła Anna Mikołajczyk z Fundacji Redemptoris Missio. Pomoc w Libanie jest bardzo potrzebna. Aktualnie kraj zmaga się z głębokim kryzysem gospodarczym.
1: Dodatkowymi wyzwaniami są napływ uchodźców z Syrii oraz skutki ataku izraelskich sił zbrojnych. Zbiórka trwa dalej. We wrześniu planowany jest kolejny transport.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
0: Trwa kolejny etap modernizacji domu pomocy społecznej przy ulicy Konarskiego. Efektem prac ma być udostępnienie pokoi dla łącznie 16 pensjonariuszy oraz 3 pomieszczeń wspólnych.
1: Powiększona jadalnia będzie mogła pełnić funkcje okolicznościowe. Projekt zakłada również dostosowanie budynku do osób o różnych potrzebach, w tym poszerzenie otworów drzwiowych, zamontowanie wind czy oznakowań w alfabecie Braille'a. Nowa infrastruktura ma poszerzyć możliwości DPS-u.
0: Po zakończeniu przebudowy możliwe będzie świadczenie opieki wytchnieniowej, która do tej pory nie była prowadzona. Na ten moment zakończono roboty fundamentowe i to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 8 na zegarach. Droga kuro, proszę nie przestawaj pijać. Pijemy dalej, budzimy.

0: Jakie kury pieją, nie mają zaćmienia. Diana Hipolit i Kasjana za to moją imieninem.
1: Najlepszego życzymy jak najbardziej. 13 dzień sierpnia, czwartek. Obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Tutaj również wszystkim

0: Powiedzeń tak swoją drogą. Co jeszcze o Rzymie możemy powiedzieć? Miasto na siedmiu wzgórzach.
1: No stolica Włoch.
0: No, no tam. To. I co jeszcze z Rzymem? No, pieczeń rzymska. No, i jeszcze troszeczkę
1: klub by się sportowy znalazł. Całkiem spoko.
0: Który?
1: No, AS Roma.
0: No, bo już myślałem, że Lazio, to wtedy byśmy się pokłócili. Tymczasem mówimy o Rzymie, dlatego że Rzym to najnowszy singiel, który wam zaprezentujemy teraz z listy aferowych. Właśnie.

0: Może jeszcze nie wylecieli, za to jeden przyleciał do Poznania.
1: No, przyleciał tak jak najbardziej pomocnik szwedzki dokładniej. Gustav Berggren to właśnie najnowsze wzmocnienie Lecha Poznań. On był już znany w Ekstraklasie. Wcześniej grał w Rakowie Częstochowa.

Osoby inne, czyli pierwsi goście. Ursula, rosyjska wagabundina, nurka, fotografka podwodna, moja rówieśniczka. Ciemnowłosa i ciemnooka, silna, niezależna, wolna. Mieszka to tu, to tam, głównie na pięknych wyspach tego świata, gdzie nurkuje i tak zarabia na życie. Od paru lat związana jest z Zanzibarem, mieszka w Nungwi. Poczęstowała mnie zachwycającym słowotokiem przy skrętach na tarasie. Rozmawiamy po angielsku, zachowując jedną zasadę. Nie dotykamy polityki i Czeczenii. Bo Ursula jest światłą i cudowną obieżyświadką z tym felerem, że nie może się pozbyć imperialnego imperatywu. Rozważałyśmy więc nasze losy. Jak to się stało, że obie kochając Azję trafiłyśmy do Afryki, konkludując, że wszystko układa się zgodnie z wytycznymi w euforii i że dane jest nam czegoś się tutaj nauczyć. Ursula nienawidzi systemu i Babilonu i z pełną świadomością wybiera życie bez zabezpieczeń. Nigdy nie zapłaciła kopiejki podatku ani ZUS-u. Ale za to wybiera życie z codziennym pływaniem w oceanie, w promieniach równikowego słońca, ze świeżymi owocami, z otwartym niebem, piaskiem czystym i miękkim jak bebiko. Inne osoby. Gosia, rezydentka Zanzi, czyli mieszkanka Nungwi. Absolwentka afrykanistyki. Śliczna i drobna. Ma stopy, które chciałoby się ciągle przytulać. I cicha. Do poznania. Kazik, chłopak rezydentki, mieszka w Nungwi. Uczciwy i jasny. Do poznania. Jacek. Kupił tu ziemię i chce osiąść na emeryturze. Mistrz komplementów. Nic dziwnego, zajmuje się badaniami marketingowymi. Dobrze rozmawia o książkach. Trafnie pyta i uważnie słucha. Będzie tu jeszcze nie raz dolatywał z Warszawy. Obiecuje podsyłać ciekawą prozę. Osoba najważniejsza. Muna. Zanzibarski Hindus, muzułmanin, prawa ręka husbanda, jego suahilski przewodnik i komponent, klucz i wytrych, kopniak i drzwi. Nieprzeciętnie inteligentny, myślący po europejsku, ale mocno osadzony w afrykańskich ramach. Nałogowo żuje tytoń, jeździ wypasioną Toyotą i choć nigdy nie ma czasu, zawsze uprzejmie zagaduje. Chodząca encyklopedia wiedzy o Zanzibarze. Palma dnia dzisiejszego. Rano biegam, a raczej medytuję w truchcie już trzeci dzień. Potrzebuję ruchu, żeby giętko umykać czarnym myślom. Gdziekolwiek mieszkam, organizuję sobie zajęcia sportowe. Jogę, rower, jogging, aerobik, pływanie. Martwiłam się przed wyjazdem, że zostawiam w Poznaniu niezastąpioną bukową alejkę, której chłód i cień i cisza leśna każdorazowo koiły wytarmoszone przez stresy ciało. Tu mam dość krótką, etnologiczną ścieżkę własnego fertla. Prowadzi mnie wzdłuż boiska i otaczających domy płotów przez ogrody mbłęni ruins wprost nad ocean. Zrzucam sandałki i biegam boso. Plaża w zależności od przypływów i odpływów jest wąska i krótka lub szeroka i długa. Nie wzbudzam sensacji jako samotnie biegająca białaska, wszak Afrykańczycy uprawiają sporty w każdej wolnej chwili. Grają w piłkę nożną, w koszykówkę, biegają, skaczą do wody, skaczą do nieba i ćwiczą ulubioną sztukę walki, jaką jest akrobatyczna capoeira. Wszyscy chcą być odkryci przez międzynarodowych łowców talentów. Dziś biegały ze mną rano dwa półdzikie psy, które zachowywały się niezwykle grzecznie i radośnie. Rozciągam się twarzą zwrócona do wody lub do słońca. Zastanawiam się, ile dobrego wlać może we mnie siła tego codziennego oceanu. Gapię się w niego, w nią i jest tak, jakbym piła tran na wzmocnienie. Chciałabym się kiedyś podzielić tym, co tu mam i co dostaję. Zrobić kiedyś coś ważnego.

0: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
1: Autopromocja.
2: Panowie,
3: to jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
5: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
6: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu.

0: my wybierzemy się teraz na Podhale, a wiadomo, że jak wybieramy się na Podhale, no to musi być beka, bo no, trzeba przyznać, że oni potrafią dostarczać kontentu.
1: Sami się proszą tym razem. Chodzi o to, że w restauracji Harnaś w Kościelisku no nie wystarczy, żebyś kupił wodę lub deser, żeby no odcedzić kartofelki, może tak powiem.
0: Jezus, chociażby. To co?
1: Nie wystarczy.
0: Nawet nie tylko.
1: Musisz zjeść obiad i to konkretne.
0: No w ogóle, żeby wejść, to trzeba przejść przez bramkę, jak na lotnisku. Albo jak, nie wiem, do ubikacji na dworcu autobusowym na przykład, albo na lotnisku, z którego nie mogą wylecieć piłkarze Lecha Poznań. No i okazuje się, że tak, że jeżeli chcecie przyjść i zjeść sobie na przykład deser, albo wypić kawę, herbatę, czy cokolwiek, nie ma.
1: Wystarczy, musi być musieli dopłacić 5 zł za samą toaletę. Z kolei jeśli
0: chodzi... nawet jeżeli kupicie...
1: Tak?
0: To o to chodzi, że nawet jeżeli przyjdziecie i zjecie tam obiad, to i tak musicie zapłacić za toaletę.
1: O Boże, kochany, to biznes już naprawdę. No dlatego też trafiają właśnie na portale przeróżne i też trafiają właśnie na naszą antenę haniebnie. To na pewno, ale z tymi cenami, jeśli chodzi o toalety, to ja spotkałem się już różnymi. Na przykład w Toruniu byłem też zjeść w jednej w restauracji. No, dla gości była darmowa, ale nie dla gości 10 zł.
0: No dobra, ja to rozumiem, nie?
1: Jakby, ale 10 zł?
0: No bo chodzi o to, żeby inni nie przychodzili po prostu. No to jest takie, gdzieś tam troszeczkę się chronią. My górale wymyślają różne pomysły. Jakie wy macie jakieś takie skojarzenia z bardzo zachłannymi, ewentualnymi restauratorami. Oczywiście my nie chcemy robić złej prasy restauratorom, co to nie. Czekamy tylko na tę wodę z kranową za darmo, ale dobra. To dajcie nam znać. aferanek@afera.com.pl. Tych historii na pewno jest co niemiara. Kiedyś także zapytamy o klientów, ale dzisiaj pytamy o restauratorów. 5 zł. Czaisz? Nie dość, że zamówię.

0: soboty swoje święto obchodzi Wojsko Polskie. W Poznaniu uroczystości odbędą się na Placu Wolności. Uczestniczyć w nich będzie zastępca prezydenta Marcin Gołek.
1: 15 sierpnia poznaniacy mogą liczyć na atrakcje w Muzeum Broni Pancernej, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu i 12 Wielkopolska Brygada Terytorialna zaprezentują pojazdy pancerne Wojska Polskiego.
0: Oglądać będzie można m.in. czołgi, działa przeciwlotnicze i transportery opancerzone. Gwiazdą pokazu będzie pojazd, który brał udział w największej pancernej bitwie świata na Łuku Kurskim. Prezentowany czołg nadal jest sprawny.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Kupowanie biletów w strefach płatnego parkowania od teraz będzie łatwiejsze. To zasługa modernizacji 375 parkomatów na Łazarzu i Wildzie.
0: Unowocześniony został wygląd i działanie maszyn. Zamiast klawiatury spotykamy teraz ekran dotykowy, a układ menu został ujednolicony.
3: We wszystkich parkomatach można płacić bezgotówkowo, a w wybranych 75 gotówką. I te parkomaty gotówkowe zlokalizowane są w takich miejscach, które najczęściej są odwiedzane przez osoby przyjezdne, przy szpitalach, przy jakichś instytucjach, tak aby łatwiej tam można było również zapłacić.
1: Mówiła Agata Kaniewska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Dodatkowo urządzenia są dostosowane do dwutaryfowego systemu opłat, czyli zniżek dla poznaniaków.
0: Na ekranie znajduje się ikona, która pomaga wybrać właściwą taryfę. Z kolei sam bilet parkingowy można teraz otrzymać drogą mailową. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.

0: Afelanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: I szyny też były złe.

0: czwartek, 13 dzień sierpnia, a imieniny obchodzi dzisiaj Diana, Hipolit, Kasjana, Helena, Jan, Maksym, Kasjan, Radomiła, Konkordia i Hipolita. Najlepszego oczywiście życzymy, życzymy również najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Leworęcznych, tym leworęcznym oczywiście.
1: Ciekawe, czy Konkordia ma design. Minęła godzina 9, drodzy słuchacze, my już za momencik będziemy rozmawiać na antenie z Witkiem Skrzypczakiem, który nie tylko jest członkiem Stowarzyszenia Art Crew, ale także razem z resztą ekipy, organizatorem wydarzenia, które w najbliższą niedzielę od godziny 11 w parku na osiedlu Chrobrego w Poznaniu, Blockfest Jedność. Mhm. Jedność. O tym, co będzie się działo, kto wystąpi, zaraz będziemy rozmawiali z Witkiem.

Już piąty rok z rzędu w parku na osiedlu Bolesława Chrobrego będziecie mogli spotkać się z blokowiskiem. Tylko z blokowiskami, ale przede wszystkim z Blokfestem. Blokfest Jedność, dzień drugi, chociaż pierwszy dzień miał miejsce jeszcze w lipcu. Będzie dużo się działo, bo to nie będzie zwykłe wydarzenie, to będzie wydarzenie twórczo-muzyczne. Będą bloki inspirowane Minecraftem. Będzie

0: Grunwald, czy tak jak my właśnie piątkowo. Także ja się bardzo cieszę, że to się jakby rozwija, ponieważ no, nie każdy też, nie każdy mieszkaniec tych dzielnic może sobie pozwolić na wszystko związane z kulturą. I to przez zasoby i pieniądze i różne inne sprawy. Dlatego my trochę wychodzimy też do tych ludzi. Dlatego wstępy są wolne. My nie pobieramy za to żadnych opłat. I widzę, że to z roku na rok jakby przybywa nam również publiki. I to jest bardzo fajne, że już to się jakby w taki obraz corocznych wakacji na Piątkowie ten Blockfest się jakby wkleił i to mnie bardzo cieszy.
1: No właśnie, a kto jest waszym odbiorcą? Kto przychodzi na Blockfesty? No bo naprawdę program jest bardzo zróżnicowany. No bo bloki inspirowane Minecraftem i występ Nowiki i Mr. Alex, to nie wiem, czy bym to wymyślił, gdybym miał tak godzinę do zastanowienia.
0: Wiesz co, no nam też chodzi o połączenie trochę różnych grup wiekowych. No wiadomo, że możesz powiedzieć, no jak się robi dla wszystkich, to się robi dla nikogo. Ale właśnie mamy to tak podzielone, że jeśli chcemy robić coś dla dzieciaków, no to nie będziemy im robić jakby no, koncertu. Nie będzie to koncert Lexa i Nowiki, ale to będzie już dla starszej młodzieży lub dla ludzi w naszym wieku mniej więcej. Natomiast dla dzieciaków właśnie mamy te bloki warsztatowe lub też w tym roku będziemy mieli bardzo ciekawą rzecz, bo to będzie teatr sensoryczny właściwie dla dzieci od 0 do 4 lat. Stowarzyszenie Form Różnych, o których wspomniałeś. Oni organizują spektakl właśnie w tam las, który jest usadowiony u nas pomiędzy tymi drzewami, przyrodą, ale również nawiązującym do całej przyrody leśnej i tak dalej. I to jest na przykład skierowane dla właśnie dzieciaków 0-4. Minecraft już jest dla tej młodzieży, wiadomo, czym jest ta gra. Nie musimy tego właściwie tłumaczyć, bo to był szał ogólnoświatowy. No ale taką ideę podjęliśmy, żeby nawiązać trochę, żeby też przyciągnąć tych ludzi. No i potem są koncerty, no tak jak wspomniałeś, jest Nowika i Lex, i to już jest dla starszych ludzi i tak dalej, w sensie dla starszych, no dla dorosłych, ale sytuacja jest otwarta.
1: Ale i dzieci niech zostaną.
0: Jasne, oczywiście, zresztą tak samo jeśli chodzi o teatr, to czy wiesz, będą dzieciaki 0-4, czy młodzież, czy ludzie dorośli, czy opiekunowie tych dzieci, nie ma z tym problemu, niech każdy uczestniczy.
1: Jeszcze do tego wszystkiego Anu Bast i Daga Gregorowicz, ja byłem na Świętowiankach, miałem przyjemność być na ich pokaże. Idźcie, wybierajcie się, bo naprawdę to jest niesamowite przeżycie. Wracając jeszcze tylko do tego Minecrafta, do bloków inspirowanych Minecraftem, okay. Bo to jest jedyna część waszego wydarzenia, na której jest pewne ograniczenie. Ograniczeniem są zapisy. I czy jeszcze można się zapisać, czy już tych miejsc zabrakło?
0: Słuszne pytanie. Tak, mamy jeszcze miejsc, kilka wolnych, także bardzo serdecznie zapraszam. Jest to skierowane dla dzieciaków, ale z opiekunami, czyli jeśli ktoś przyjdzie na przykład z dzieckiem, to jest plus opiekun jeszcze, także śmiało mamy jeszcze parę miejsc, zapraszamy serdecznie. Będzie to bardzo ciekawe wydarzenie, dlatego że mój znajomy, z którym też różne twórcze rzeczy robiłem, ma takie manualne zdolności i robi w tak zwanym papercrafcie. I ja widziałem już pierwsze jakby zarysy tego, jak to ma wyglądać i naprawdę chyba sam złożę ten blok też. Kolejny, będąc tam jako koordynator.
1: Kolejny blok na Piątkowie, a jak? Dokładnie. Spokojnie wytrzymam. Ciekawi mnie bardzo, bo jest Blockfest, dzień drugi, ale jest ten dodatek jedność. I jakbyś to rozszerzył?
0: Wiesz co, no... Powiem tak, to jest jakby taka naturalna nasza jakby kontynuacja tych podjętych w wcześniejszych latach tropów, ale to uczucie jedności, takiej różnorodności jakby jest skierowane ku wspólnocie, ku takiemu wspólnemu doświadczeniu, ponad podziałami, takie wiesz, uwrażliwienie się trochę, wiadomo, że to trochę może brzmi górnolotnie, natomiast chodzi nam o takie zespolenie i ludzi, i artystów, i tego miejsca, bo to nie jest duże miejsce i przez to, że ono jest kameralne, powoduje, że ludzie czują się tam po prostu dobrze, nie? Takie wspólne przeżywanie emocji, koncertów, tego, co się wydarza. Dlatego to ten idiom jedność ma być takim pomostem do spotkania, wiesz, jakby i do takich jakby zawiązania więzi jeszcze i tego typu rzeczy między ludźmi.
1: W ogóle też hasło chyba, które idealnie się komponuje właśnie z osiedlami z Wielkiej Płyty, tak mi się wydaje, że ta jedność to właśnie takie słowo pasujące do tej części.
0: Masz rację, wiesz co, bo same te właściwie te bloki na samym Ochrobrego, no to jest ponad 12-13 tysięcy osób, no to już same to skupisko, osiedle zresztą sama nazwa mówi, już gdzieś łączy tych ludzi w jedno. No więc my jeszcze przy okazji, robiąc te doświadczenia kulturalne, wyciągamy ich z tych domów i spotykamy się w tym parku i jakby razem to przeżywamy.
1: I jeszcze jedno, Witek, bo o to muszę zapytać, dlaczego niedziela?
0: Dlaczego niedziela? To jest ciekawe. Nie chciałem tutaj trochę, nie chciałem jakby prywaty wciskać w tą naszą rozmowę. Sama nazwa stowarzyszenia Art Crew powstała po prostu z naszego projektu z Winogradzkim Lwem, czyli Rad Crew, bo my razem założyliśmy, razem z Sylwią Czubałą i z Pawłem właśnie Chorbowym, aka Winogradzkim Lwem. No i z racji tego, że Rad Crew to jest czynny projekt, który gra koncerty, musieliśmy to zrobić w niedzielę, ponieważ sami jesteśmy w trasie koncertowej.
1: A, no tak, życie artysty. A przynajmniej tak, że nie nakłada się z Bittersweetem, więc...
0: Nie nakłada się właśnie dokładnie, więc bo też jakby zupełnie mi to wyleciało wcześniej. Ja mówię, do kiedy jestem Bittersweet? Mówię, ale w niedzielę już nie ma, ale to super, to my wskakujemy na niedzielę.
1: Czyli
0: no tak, bo będzie teraz... Poznań faktycznie uczestniczył w tym Bittersweetie, to fakt.
1: Tak, Poznań będzie różowy, ale w niedzielę niech będzie po prostu osiedlowy i niech będzie jak największa część poznaniaków na Blockfeście. Jedność, dzień drugi, a jeszcze na sam koniec. A jak w lipcu wypalił dzień pierwszy tegoroczny?
0: Wiesz, to jesteśmy bardzo zadowoleni i ja jestem wręcz bardzo wzruszony, bo jestem trochę taki uwrażliwiony na te wszystkie muzyczne rzeczy i oprócz wspaniałych warsztatów z aromaterapii, które zaczęły się rano, a stało to pod znakiem zapytania, ponieważ przez wszystkie edycje nie łapał nas deszcz, a trochę padało, więc przenieśliśmy tutaj do domu takiego kultury u nas na Chrobrego. I to też wyszło, ale potem się już przyjaśniło i mieliśmy trzech artystów, były to ciepłe breaki, znane tu w Poznaniu, pewnie tobie też znane. Ale był też białoruski Domsun, który bardzo mnie wzruszył swoją wrażliwością, duet. I na końcu zawsze staramy się przy każdej edycji Blockfestu zaprosić kogoś legendarnego z Poznania. W tym roku był to Hans Pięćwadębiec. No i to się udało. Ja jestem jakby takim zwolennikiem, żeby o tym nie mówić, ale nasza fotodokumentacja, która jest na Instagramie, Facebooku, mówi wszystko o tym, jak to wyglądało, więc zajrzyjcie tam, ponieważ to najlepiej oddaje po prostu klimat. Faktycznie ludzie przyszli, ludzie się bawili, było dużo sentymentu, jeśli chodzi o Hansa, ale fajnie, bo ta wymiana pokoleniowa pomiędzy Hansem a Domsunem, a ciepłymi breakami, gdzie tam na ciepły break i Domsun przyszło dużo młodych ludzi, a na Hansa już przyszli ludzie, no wiadomo, nawet w sensie w naszym wieku, no bo to są nasze klimaty,
1: no
0: prawda?
1: Tak.
0: Nikomu nie przeszkodziło się dobrze bawić, także to mnie to w jakiś sposób wzruszyło, że ta jedność, ci ludzie też, którzy byli na Domsunie, ciepłych breakach, zostali też na Hansie, ale mogli nie znać wcześniej, więc super było to połączenie.
1: Fantastyczne. A na dodatek jeszcze Hans miał długą drogę do przejechania, no bo z Dębca na Chrobrego to...
0: Tak. Natomiast nie, wszystko odbyło się punktualnie i fajnie. Także no i... bardzo sympatyczny człowiek.
1: Niech i tak samo będzie już w najbliższą niedzielę od godziny 11. Przypomnijmy, bloki inspirowane Minecraftem, warsztaty, zapisy na Art Crew team@gmail.com. O 16 w sam las, czyli spektakl sensoryczny. I o godzinie 19 już koncerty Anon Bass i Daga Gregorowicz, a o 20.15 nowi i Mr. Lex, i będzie tutaj na pewno się bardzo dużo działo. To życzę pogody, frekwencji i dużo uśmiechu w takim razie, i tej jedności życzę, Witku.
0: Dziękuję ci, Edgar, jeszcze raz. Ja zapraszam wszystkich, nie tylko mieszkańców.

0: Czy to prawda?
1: Ach, czy chyba prawda? Wylecieli, odleciał kolejosz, brawa!
0: To tak, to samolot, nie, to kolejosz. W sumie samolot też, ale... A wyobrażasz sobie taki samolot, ale w kształcie lokomotywy?
1: O, powinno być coś takiego, jak najbardziej. Wtedy może... Nie.

0: Panowie!
1: To jest!
0: Idziemy na ryby.
2: A miało być na grzyby.
0: A! Dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Autopromocja.
5: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
6: I've named this one Post Office.
7: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
6: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek.

Turnover. Za nami to godzina 9.42. Słuchacie Aferanka, a my zapraszamy was jeszcze na aferzastą do odwiedzenia jej. Tam głosy możecie oddawać jeszcze do jutra, do godziny 12.

Jeśli nie wybieracie się na Bittersweeta, który startuje już dzisiaj, no i w sobotę też oczywiście ma miejsce, a nie macie pomysłu na randkę właśnie w sobotę 15 sierpnia,

0: A ja, drogi Edgarze, ubolewam, że ty mnie jeszcze nie spytałeś, czy ja oglądałem Zaćmienie.
1: No dobrze, oglądaj Zaćmienie.
0: A, oglądałem.
1: Okej, okay, a przez co oglądałeś?
0: Przez Szybkę. I to uwaga, bo jest pewna historia ku temu. Umówiłem się z kolegą, żeby spędzić czas wspólnie na siłowni, no ale na godzinę 20, ja mówię, no jak

0: 2005 roku na terenie Polski nie była ona obserwowana.
1: W ostatnich latach widzi się rozszerzenie jej zasięgu i jednym z czynników sprzyjających temu zjawisku jest ocieplenie klimatu.
2: To jest generalnie gatunek bardzo ciepłolubny i on występuje w, no powiedzmy, południowej części Europy, tak, gdzieś basen Morza Śródziemnego. Raczej kojarzmy sobie gdzieś takie też Maroko, Tunezja, Izrael, takie ciepłe, ciepłe klimaty. Niemniej jednak zauważamy, że zaczyna się jego ekspansja coraz bardziej na północ.
0: Mówiła Sandra Kaźmierczak z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ostatnim czasie owady widywano m.in. na terenie rodzinnych ogródków działkowych na Grunwaldzie, a także w parkach Heweliusza i Tysiąclecia.
1: Zadrzechnia fioletowa jest objęta częściową ochroną gatunkową. Jeśli ją zauważycie, nie przepłaszajcie jej, tylko zostawcie w spokoju. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na następne zapraszamy jutro o 6.57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Och, gdyby to tylko były wyspy kurze, kolej już pojawiłby się tam już dawno.

0: niech lecą i niech zwyciężają dzisiaj. Niech Kolejorz przejdzie tę trzecią rundę eliminacji Ligi Europy. Trzymamy kciuki za piłkarzy Kolejorza, skoro już udało się oderwać od ziemi, to teraz sky is the limit.
1: No tak, namaszczenie zostało wydane w takim razie. Czwartek, mamy 13 dzień sierpnia. Diana Hipolit Kasjana, najlepszego życzymy i najlepszego życzymy również osobom leworęcznym, bo to Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych właśnie.
0: Dziś w Poznaniu startuje Bittersweet, więc sądzę, że będzie głośno, będzie się działo, będzie bardzo wesoło i naprawdę trzymamy kciuki za to, żeby wszystko przebiegło w jak najlepszym porządku. Line-up fantastyczny,
1: Dzisiaj Gorillaz chyba zaczyna.
0: Dzisiaj Gorillaz, tak. Line-up fantastyczny, pogoda fantastyczna. No nic, tylko i wyłącznie niech to wszystko się uda i naprawdę niech będzie pięknie. Nasz skład. Grzechu Nowacki odpowiedzialny za realizację audycji.
1: Jak najbardziej. Marcel Kujawa i Hanna Kowalska za serwisy informacyjne. Mikołaj Pokorzyński był z wami od 6.30 oraz Edgar Hajnur.

leśnym gąszczu schowana. To oczy twoje we mnie wpatrzone. To przypominanie pierwszej pieszczoty. To noce z miłości bezsennej.

0: bez sen.
1: I nagle
0: to kolana leśną gąszczą schowane.
1: I ciało mi
0: to oczy twoje we mnie wpatrzone. To przypominanie pierwszej pieszczoty. To noce z miłości bez sen. To tęsknota nieskończona.
1: Miłość jest jak opium.
0: Miłość jest jak opium.
1: Miłość jest jak opium.
0: Miłość jest jak opium.
1: Miłość jest jak opium.

0: jesteś?
1: FOMO! Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na teraz z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że koszt

55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy dobrze idzie, czy pogoda konweniuje mu? Albo czy nie wiem, czy kilometry wszystkie nabija. A on nic, poker face, mode Eastern European. Patrzę w licencję, widzę Dariusz Nowak. Myślę, zagaję o tę wędkę, może tu się objawi rozmowa. Pytam, czy łowi pan Darek, czy szczupaki mają żeriusz. I rozpoczynam.

Ludki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg, amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo szuma z mistyczną formą o sumach. Jak cię łapie, w pysk całuje i wypuszcza wolno, kumasz. A ta historia jak łowił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Radio Afera. Rok

nie? Wydarzyło się naprawdę. Każdy widz otrzyma też darmowy egzemplarz plakatu autorstwa Barbary Baranowskiej. Pokaz o 20:30 w Kinie Pałacowym. Jak co czwartek, Scena nad Rusałką zaprasza na dwa koncerty przy jeziorze. Na początek neo-soulowa wokalistka Ayla, której subtelne utwory zanurzone są w codziennych emocjach. Za to w dalszej części wieczoru zamienimy trochę klimat, ponieważ kolejny koncert to Zdechły Osa. Jest symbolem niezależności i artystycznej odwagi, a jego styl to hybryda punka, hip-hopu i trochę klubowych hitów. Ayla usłyszymy od godziny 19:30, a Zdechły Osa wejdzie na scenę nad Rusałką o 21:00.

0: a w serwisie Spotify.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Autopromocja. Reklama.
3: Portal Filmfest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

będziemy jeszcze na pewno wracać. Póki co trochę o wydarzeniu, które jest nieco bliżej, ale też z lotniskiem i w ogóle z samolotami się wiąże. No dobra, z samolotami może nie, ale z lotniskiem jak najbardziej, bo właśnie na Ławicy festiwal Rokowizna już w przyszły weekend zawita. Przyszły to znaczy pomiędzy 20 a 22 sierpnia. No i właśnie karnet na to wydarzenie, podwójny karnet, dzisiaj wam rozdajemy. 7248 pod ten numer trzeba do nas napisać.

Mówiłem o tym, że 15 tysięcy osób śledzi lądowanie Lecha, to już jest nieaktualne. Tych osób w tym momencie jest 21 tysięcy. No rośnie to bardzo, bardzo szybko, niemalże wykładniczo. Do tego, jak to tam będzie wyglądało na lotnisku, to przejdziemy sobie za chwilę. Póki co zaglądamy do kalendarium, bo dzisiaj 13 dzień.

Zostawiamy już absolutnie lotnisko na Wyspach Owczych. Mecz o godzinie 21.45. Klaks, WIK Kontrolech Poznań. Kolejarz będzie bronił jednobramkowej przewagi. No, a skupiamy się na lotnisku Ławica, bo tam od

na dobrym festiwalu. Taki SMS kosztuje 2 zł 46 groszy, a w zamian możecie dostać tak. W czwartek Sex Pistols, Lady Punk i Illusion. W piątek chociażby Wolf Alice, AC Drinkers i Jam. A w sobotę...

0: Zwłaszcza, że wakacje to najbardziej intensywny czas na lotnisku.
1: Te dwa miesiące wakacyjne, czyli lipiec i sierpień, to jest absolutny szczyt przewozów lotniczych. W ciągu tych dwóch miesięcy z lotniska na Poznańskiej Ławicy skorzysta ponad 1 000 000 pasażerów, wybierających nie tylko połączenia czarterowe, ale także połączenia regularne, linii niskokosztowych i tak zwanych linii tradycyjnych.
0: No to jak już wiemy, jak dużo ludzi lata z Poznania albo do Poznania, no to jeszcze by wypadało sprawdzić, dokąd ci poznaniacy albo poznańscy pasażerowie latają. Tutaj króluje Turcja.
1: Najczęściej wybieranym latem kierunków przez turystów z Poznania jest turecka Antalya. W lipcu odbyło się aż 138 czarterowych rejsów z Poznania na to tureckie lotnisko. Widać, że wciąż południowa Turcja to jest ten największy hit turystyczny lata, ale cieszymy się też z tego, że coraz więcej turystów wybiera na przykład połączenia do Chorwacji.
0: No a oprócz tego wiem o przynajmniej jednym locie czarterowym na Wyspy Owcze. Za trzecim razem udało mi się lecieć.

skoro jest rusztowanie, no to są i tacy, którzy wpadli na pomysł, że skoro, że po rusztowaniu można się wspiąć. Był taki jeden przypadek na początku lipca, było o tym głośno, potem była chwila spokoju, no i w niedzielę kolejni mężczyźni zrobili to samo. W związku z czym na ratuszu pojawiają się dodatkowe systemy alarmowe, dodatkowe zabezpieczenia, żeby teraz już, no może nie dało się wejść, bo wiadomo, że zawsze jak ktoś bardzo chce, to wykombinuje, no ale żeby bardzo utrudnić takie niezauważone

0: można biegać przez 90 minut, można się zmęczyć, można nawet wyglądać na bardzo zajętego, ale nie wiadomo, kto wygrał. W wielu organizacjach spotkania pełnią funkcję pocieszacza. Coś się dzieje, jest problem, klient się denerwuje, produkcja nie dowozi, projekt się opóźnia, więc organizujemy co? Spotkanie. I wszyscy mają poczucie, że coś robimy. Tylko że samo spotkanie nie jest rozwiązaniem. To jedynie miejsce, w którym rozwiązanie powinno powstać. To trochę jak zebranie i narada strażaków. Jeżeli po 2 godzinach dyskusji budynek nadal się pali, to trudno mówić o sukcesie spotkania. Jest jeszcze drugi problem. Spotkania zamieniają się w transmisję informacji. Wyobraź sobie rodzinny obiad. Gospodyni mówi wszystkim o wszystkich rzeczach po kolei. Byłam w sklepie, kupiłam warzywa, spotkałam sąsiadkę, pękła mi torba z zakupami, wróciłam autobusem i tak przez godzinę. Nikt niczego nie ustala, nikt nie podejmuje decyzji, nikt nie rozwiązuje problemów, po prostu słuchamy. W wielu firmach dokładnie tak wygląda poniedziałek rano. Jest jeszcze zjawisko, które obserwuję w swojej pracy od lat. Ludzie wychodzą ze spotkania i każdy zrozumiał zupełnie coś innego. To trochę jak zabawa w głuchy telefon. Wszyscy byli na tym samym spotkaniu, słyszeli te same słowa, a następnego dnia robią 3 różne rzeczy. Dlatego na końcu każdego spotkania powinny paść 3 pytania. Napisz sobie. Po pierwsze, co ustaliliśmy? Po drugie, kto za to odpowiada? Po trzecie, do kiedy to dowozimy? To zaskakujące, jak wiele problemów znika po tych 3 pytaniach. Sprawdź to. Jest jeszcze jedna pułapka, bardzo niebezpieczna. Spotkania organizowane są dla wszystkich, bo niech lepiej każdy się dowie i niech wie. W efekcie siedzi 15 osób, a realnie potrzebne były zaledwie 3. Reszta przez godzinę patrzy w telefon, komputer albo przez okno. To trochę tak, jakby na wizytę do dentysty zabrać całą rodzinę i sąsiadów. Można? Tylko po co? W dobrych organizacjach spotkanie przypomina pit stop jak w Formule 1. Krótko, na konkrecie, precyzyjnie. Każdy zna swoją rolę, każdy wie, po co tam jest i po chwili bolid z piskiem opon wraca na tor. W słabych organizacjach przypomina raczej stanie w kolejce na poczcie sprzed 30 lat. Nikt nie wie, kiedy się skończy. Nikt nie wie, kto jest następny. I wszyscy mają nadzieję, że zaraz będzie koniec. Na przestrzeni lat widziałem i uczestniczyłem w setkach spotkań i zauważyłem jedną rzecz. Firmy bardzo często próbują poprawić wyniki. Kupują nowe systemy, nowe maszyny, nowe narzędzia, nowe raporty. To trudniają też ludzi. A jednocześnie codziennie marnują dziesiątki godzin ludzi na źle prowadzone spotkania. Bo spotkanie to nie wydarzenie. Spotkanie to proces. A każdy proces powinien mieć cel właściciela, czas trwania i oczekiwany rezultat. Dokładnie tak samo jak produkcja, sprzedaż, logistyka, utrzymanie ruchu, finanse czy zakupy. Na koniec zostawię Was z prostym ćwiczeniem. Przy najbliższym spotkaniu, na którym będziecie, zadajcie sobie pytanie, a może i nawet zebranym. Jedno pytanie. Gdyby każda minuta tego spotkania kosztowała każdego z nas prywatne 100 zł, czy nadal chcielibyście w nim uczestniczyć i zapłacić te pieniądze? Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to być może problemem nie są ludzie, nie są nawet spotkania. Problemem jest sposób, w jaki je organizujemy. Bo wszystko jest procesem, nawet rozmowa. A kiedy uporządkujemy rozmowy, bardzo często okazuje się, że łatwiej uporządkować całą organizację. To był sparing procesowy w Radio Afera. Rozmowa na konkrecie o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Z wnioskami, przykładami i tylko treściwą merytoryką. Pamiętaj, wszystko jest procesem i proces jest wszystkim. Napisz do mnie, jeśli chcesz zgłębić przedstawiony temat lub masz pomysł na kolejną audycję. jakub.giełbaga@afera.com.pl. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 17.30. Jakub Giełbaga. Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
1: Autopromocja.

0: Nocowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
3: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

soboty na ławicy. Na kogoś z was na ten festiwal czeka podwójna wejściówka w naszym konkursie. Konkursie SMS-owym, numer SMS-a to 7248. W treści trzeba wpisać hasło afera.rokowizna, oprócz tego swoje imię i nazwisko.

0: Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na Falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
2: Reklama. Radio Afera.

0: Wracamy na antenę, przenosimy się z Poznania do Gdańska, Gdańskie Centrum Sztuki Współczesnej, na oddziale na ulicy Jaskółczej. Jestem sam, do mnie dołącza Ojana Radziuk. Cześć!
1: Cześć!
0: Udało się nam dotrzeć na wystawę Żniwa Smutku Aleksisa Pużeta, która jest może bardzo tajemnicza, ale dla mnie jest bardzo spokojna na pierwszy rzut oka. Znajdujemy się w przestrzeni, która jest średniego rozmiaru, można tak powiedzieć. Mamy tutaj dwa i pół pomieszczenia, które są bardzo sterylne. Mamy dwie sale z białą ścianą i szarą podłogą, które myślę, że celowo są, czym bardziej sterylnie, tym chyba lepiej dla tej wystawy.
1: Tak, mogłyby być jeszcze jasniejsze światła, ale opanowaliśmy te, które mamy i zaaranżowaliśmy tak, żeby było trochę smutno, ale też właśnie w odpowiedniej tonacji.
0: Do smutku jeszcze przejdziemy, a oprócz tego jeszcze jest sala, można to nazwać pokrótce salą kinową, pomimo, że nie ma tam krzeseł kinowych, typowych, ale myślę, że dla wyobrażenia sobie tyle wystarczy. Do pierwszej sali wchodzimy po schodach. Mamy szeroko otwarte drzwi i zejście schodkami, żeby zbliżyć się do poziomu pomieszczenia. I trudno powiedzieć, co jest na pierwszy rzut oka, co widzimy, bo myślę, że wchodząc na wystawę, obejmujemy większą część pierwszego pomieszczenia i obiektów, które przygotował Aleksis.
1: Tak, myślę, że całościowo widzimy od razu około 10 obiektów, musiałabym je teraz policzyć, ale to, na co ja zazwyczaj zwracam uwagę, to jest jednak kula z motylem i dla mnie to jest zarówno obiekt witający, jak i obiekt, nad którym moja uwaga też taka po prostu, czy jest z nami motylek, jest najbardziej skupiona.
0: No właśnie, jest to kula do kręgli.
1: Tak. Kolekcjonerska
0: kula do kręgli, która jest zielonkawo-beżowa, a na samej górze widnieje zielony motyl. Nie żyje już ten motyl, jest on przymocowany do szczytu piłki.
1: Tak, jest to perłowa kula i chciałam tylko dać znać, że początkowo nie mieliśmy w planach zmiany ekspozycji tych motyli. Aleksis przyjechał z motylami, które podarował mu pewien kolekcjoner we Francji, kiedy on robił wcześniejsze prace i robił research dotyczący nocnych motyli. Chciałam tylko powiedzieć, że od początku było już z nami kilka motyli i chciałam tylko je wymienić. Była z nami pluszówka Agatka, znana też pod nazwą plamówka morężyca, bielinka. Później przez to, że te motyle nam niestety znikały, to zaczęliśmy wybierać bardzo estetyczne motyle, ale też po nazwie, która nam korespondowała z wystawą. I zachwyciły nas takie nazwy jak paśnik posmutek, przylepek księżycowiak, a dzisiaj na przyjazd Bartka wybrałam księżycówkę. To jest taki lunamow i to jest król nocy.
0: Ja witam księżycówkę i chcemy bardzo zapamiętać wszystkie motyle. Te motyle są bardzo ważne w wystawie, bo teraz chcemy też przejść do kolejnego obiektu, na którym motyle są, ale ja ich nie zauważyłem, dopóki nie podeszliśmy bliżej. Co widzimy przed nami teraz?
1: Widzimy motyle nocne. Te są już z naszego, z regionu Polski. Zostawiłam również skrzydełka motyla, które odpadły. Są też tutaj ćmy i wydaje mi się, że zarówno ta praca, jak i inne prace działają i w szerokim kadrze, jak i po przejściu. Odkrywamy kolejne rzeczy i kolejne elementy, zarówno te przyczepione motyle, jak i w ogóle ciuchy, które są mimo tego ubioru, są w środku schowane i ukryte kolejne ciuchy. I jeszcze w niektórych siedziskach są schowane makowce z brązu.
0: Dla osób, których nie ma z nami, patrzymy na fotel, który wydaje się właśnie być wyrwany nawet z kina chociażby, a kurtka, która jest i na oparciu, i w poduszce, wydaje się, jak gdyby ponury człowiek w skórzanej kurtce i bluzie wtopił się w fotel.
1: Tak, ma ten kaptur, jest tak ułożony, żeby ta osoba wyglądała jakby właśnie tak, wtopiona w fotel, bo jest taka smutno opuszczająca głowę. To jeden z kilku foteli i one są jakąś taką osią, jak inne powtarzalne elementy na wystawie.
0: Ta powtarzalność to jest dosyć ważne hasło do wystawy.
1: Tak, tu praktycznie większość pracy jest w jakichś takich zestawach. Zestawy można później chodzić sobie, odkrywać co, gdzie, ile razy się powtórzyło, ile masz sztuk. Ale tak, fotele są kinowe. Chodziło nam o takie starsze fotele, ale były znalezione w rekwizytorni.
0: Na ścianach też mamy bardzo dużo obiektów. Jeden, który szczególnie zapadł mi w pamięć, to rękawica.
1: Tak, rękawica, która nie pamiętam dokładnie od ilu lat, ale powiedziałabym, że od kilkunastu, ponieważ Alexis dostał tę rękawicę baseballową. Nie ujawnił się jako pasjonat sportu, natomiast dostał tą, a rękawicę miał, dostał i gdzie to umieszczenie elementu, który jest bardzo taki personalny i pamiątkowy, było dla niego ważne i to nie pierwszy raz, kiedy rękawica jest w ekspozycji wystawy. Jest tutaj też kwiat nieśmiertelnik, suchokwiat oraz moneta pięciozłotowa.
0: Czy to jest stały obiektyw, które trzyma dłoni?
1: Tak. Dobrze. I moneta nam nie znika, słuchajcie. Jakby 5 zł jest mniej interesujące niż motyl i też tak uważam.
0: Pozostałe obiekty, które, gdybyś miała je podsumować, co innego jest na ścianach, bo jednak nie jesteśmy w stanie, to jest taka wystawa, której nie jesteśmy w stanie opisać w całości przez ilość obiektów, o czym już powiedziała Oriana. Jakbyś podsumowała te czarno, szaro, srebrne, różnorodne obiekty?
1: Połyskujące. Ja bym nawet próbowała opisać taką listą. Bingo, sztuk 3, ubioru sztuk wiele.
0: Szula, sztuk 1.
1: Walizki, kasety po VHS-ach. Tutaj mamy na monety z plexi, taki ekspozytor. Mamy wieszaki na krawaty, tak. Mamy kule do kręgli, mamy radio naturalne i znowu taki trochę pojemnik na pamiątki.
0: Mamy też całą drugą salę.
1: Mamy kolejne...
0: Na czym teraz wieszaki stoję?
1: To jest wieszak na krawaty, to jest ten oryginalny. I jeden jest odłączony od reszty. A tam, tak, tu są dwa, w drugiej sali są cztery.
0: Przechodzimy właśnie do drugiej sali, mijając wejście do sali kinowej, dlatego ten pogłos specjalnie z nami zostaje. I tu jest kontynuacja, wydaje się mi, gdybyśmy widzieli dalszą część tego, ale trochę przeformowaną, to jak gdyby doszło do jakiejś zmiany, która wygląda znajomo, ale nie wygląda znajomo w tym samym czasie.
1: Tak, miała być trochę przygaszona. Długo też z nami był taki pomysł zacinającego się światła, ale na szczęście z niego zrezygnowaliśmy, bo to myślę, żeby było za dużo i dla widza, i dla nas. W sensie to jest też bardzo po prostu niewygodne. Jest też zbyt takie może... To nie byłaby moc stroboskopu, ale jednak nie byłoby to komfortowe. Ale tak, mamy kontynuację, znowu mamy fotele, bingo, tylko tutaj te dwa bingo są po prostu w innych opakowaniach. Jedna lśniąca koszulka, druga torba plażowa, taka semitransparentna. Mamy kolejną koszulkę, inne elementy są tutaj też w... Te makówki tutaj są w wieszakach na krawaty. Tam też jest łańcuszek. Mamy też tutaj zdjęcie, w sumie fragment zachowanej gazety w opakowaniu, również kasetę VHS, przerobiony pasek od spodni, walizkę taką do transportu gotówki, której część była w pierwszej sali, jej alarm. Tu jest jakby pokrowiec, do przewożenia instrumentów.
0: Pokrowiec.
1: I co? Tutaj chyba wszystkie elementy wymieniłam.
0: Tak.
1: I jest wideo, nie? Wmontowany jest jeszcze tablet, tak? Już rzeczowo.
0: A gdybyś ten dosyć długi, dosyć chaotyczny film, który jest w sali kinowej, miała opisać, to co możemy przeżyć oglądając ten film?
1: 8-minutowy, więc czy długi? No.
0: Intensywny.
1: Jest tak. Jest jak najbardziej intensywny. Myślę, że jakieś przemęczenie nim i to takie zapętlenie z niego i te wszystkie znalezione referujące po prostu do zmęczenia, ale też do zjawisk atmosferycznych, ale też do jakichś takich kultur, fan nastoletnich, tam są. Więc może takie odczucia?
0: Na ten moment postawimy tajemnicę, zostawimy was z piosenką i po przerwie Oriana wytłumaczy, o co tak naprawdę tutaj chodzi.
1: Zobaczymy.

0: Żniwa Smutku już trwa od miesiąca, dwóch miesięcy tak naprawdę. Rozmawiamy właśnie o wystawie Aleksisa Burzeta Żniwa Smutku, kuratorowane przez Orianę Radziuk, która jest teraz po mojej prawej stronie. Udało nam się już przejść przez wystawę i w jakiś sposób może teasować jedynie to, co można zobaczyć, bo tak można najlepiej ująć to, co mogliśmy jedynie zrobić. To jest do przeżycia na własne oczy. A teraz przechodzimy do tego, czym tak naprawdę jest wystawa, ale może najpierw od samych początków. Nie byłoby tego bez rezydencji Aleksisa Burzeta i, tak, i waszej współpracy, ale myślę, że tu już o tym powiesz najlepiej.
1: Faktycznie było tak, że Aleksis był naszym rezydentem w sumie dwukrotnie. I będę też referować, Bartku, bo ty miałeś okazję przy okazji nocować w naszych pokojach rezydencyjnych.
2: I on też tam spał.
1: I on też tam spał i to się będzie też przejawiać w tej opowieści, ponieważ mam wrażenie, że te pokoje wpływają w jakiś sposób na tematy podejmowane później przez naszych rezydentów i my nie zauważyliśmy niczego niepokojącego nigdy z osobami, ale te tematy przechodzą w stronę od mistycyzmu po właśnie samotność, izolację, smutek, trochę niewyspania, trochę raczej mroczniejszych tematów, ale też one po prostu tak wyglądają. To są białe przestrzenie umieszczone nad przestrzenią wystawienniczą, więc pojawia się ten element, że śpimy i jesteśmy, przebywamy w przestrzeni, w której trochę nie powinniśmy.
0: Tak, ja czuję, że nie powinien tam być. Ja może powiem ten insight, przepraszam, ale muszę, skorzystajmy z tego. Byłem o 21 na miejscu, po przejściu przez drzwi musiałem od portiera odebrać klucze, a potem poczułem się jak w innym świecie, kiedy przez dwa piętra idę przez bardzo sterylną i białą przestrzeń, jedynie białe schody, jedynie akcenty były srebrno-lustrzane. Mijam drzwi do wystawy, które są zamknięte i okazuje się, że będę spał nad wystawą, a same pomieszczenie też jest w pełni białe.
1: Śpimy w White Cube.
0: To jest marzenie osób artystycznych.
1: Tak, tutaj Jacek Dominiczak ewidentnie zaprojektował przestrzeń w charakterze pokoje rezydencyjne, w charakterze wystawienniczym. Tak. W każdym razie tak, te tematy mam wrażenie później krążą wokół właśnie tego. I Aleksis był dwukrotnie u nas na rezydencji, z czego pierwsza wynikała jeszcze z wymiany, którą przez lata prowadziliśmy ze Strasburgiem. I wtedy odbywał bardzo dużo spotkań, na przykład z osobami, które wykładają wiedzę o filmie na Uniwersytecie Gdańskim, również z hobbystami i zbieraczami bursztynu, więc wstawał rano, co mu na pewno też zaburzyło w tych izolacyjnych pokojach nowoporskich sen, co też wpłynęło później na tematykę. I przy tym, jak on po raz był pierwszy, jego też prace oscylowały w mówieniu o nowoczesności przez takie analogowe obiekty, a ten background był taki dosyć nowomedialny. I ja też wtedy pracowałam w Nowym Porcie i po prostu z kuratorkami rezydencji rozmawiałam często, na przykład podawałam im jakieś zagadnienia, wymieniałyśmy się myślami też, bo gdzieś podejmowałam podobne tematy na studiach, czy kuratorskich, czy później na mediach interaktywnych. Kolejną rezydencję, którą Aleksis odbył, ona już była planowana pod kątem wystawy. I gdzieś po prostu doszło do naszego spotkania już takiego bardziej oficjalnego, że kuratorka rezydencji mnie zaprosiła, powiedziała, że gdzieś widzi tutaj połączenia, czy chcemy to przegadać. I faktycznie Aleksis wciąż tą tematykę sztormów, bursztynów, emocji, romantyzmu też poszukiwał dużo w osi takiej związanej z po prostu polsko-francuskimi połączeniami. I już przy tym drugim spotkaniu faktycznie stwierdziliśmy, że to może fajnie wyjść i że też tak naprawdę będziemy pracować nad jakimś naszym instytucjonalnym solo, co też było bardzo wspierające, ale też takie dosyć ciekawe, że osoby, które w jakimś obiegu czy są związane ze sztuką od kilku lat, po prostu jednak idą dalej w kierunku tej solo wystawy instytucjonalnej, co też jest takie trochę pyszące jednak w kontekście tego, co się proponuje. I właśnie chciałam powiedzieć o tych przestrzeniach i o tych pokojach i o tym, że ta propozycja, nasza pierwsza wystawa, ona była dużo bardziej rozbudowana, miała też troszeczkę inne elementy i jeszcze trochę tematykę bardziej związaną z tym researchem, która wtedy się odbywała. Tam też nawet było trochę tematyki związanej z zadami Mickiewicza.
0: Wow.
1: ale ona obejmowała też przestrzeń właśnie tego korytarza przy kuchni w Nowym Porcie i pokoi rezydencyjnych. To, że my zaaranżowaliśmy tutaj przestrzeń w taki sposób właśnie liminal spaces, też wynikało z tego, że to są przestrzenie, w których niepokoi cię, że jesteś. Jest to też fenomen internetowy, to też tak, jakby wpisywało się w nasze zainteresowania. Ale przede wszystkim wiedzieliśmy, jaką wrażeniowość chcemy wywołać już tak naprawdę od, nie wiem, roku, półtorej pracy nad wystawą. Nie wiedzieliśmy jeszcze może jakie prace. Wszystkie te elementy, one też, po prostu też nikt by nie dał nam takiego finansowania, jakie byśmy sobie wyobrazili na początku na takie bardzo duże obiekty, które chcieliśmy zrobić.
0: Na przykład?
1: Tam były takie bardzo duże gabloty. Fotele kinowe już się tam pojawiły, ale tam były bardzo duże takie gabloty i takie wielkoskalowe właśnie też metalowo-skórzane obiekty. I te gablotki też, one miały być trochę jak te gabloty do prezentacji bursztynu. Więc to
2: te
1: bursztyny, ten zbiór bursztynów tam, te motyle też się wzięły z tego, że ich ruch niejako zwiastuje sztorm, kiedy one po prostu latają bardziej chaotycznie.
2: Też, to już jest znak.
1: Więc to już jest znak. Ale tak, więc te tak zwane przestrzenie liminalne, liminal spaces, które gdzieś w tym roku dużo bardziej wybrzmiewają, z czego się bardzo cieszę. Od początku było naszą jakąś taką osią, że nie chcemy nikogo tutaj krępować. Wiemy, że miejsca związane ze sztuką współczesną takie mogą być, ale chcemy po prostu wprawić w niepokój tą przestrzeń, że ta druga przestrzeń dlatego jest wygaszona, jakby ktoś tam już zabłądził. Jakby tam serio to światło gasło. Więc tak się zaczęła chyba nasza współpraca, myślę.
0: A dla osób, które jeszcze nie znają twórczości Alexisa i nie widziały jej na przykład, to jakbyś ją przedstawiła tak jako pierwszą zachętę?
1: Alexis jest teraz w takim momencie wychodzenia z tej nowomedialności. Dużo z jego poprzednich prac z taką wciąż wrażliwością sprawdzało te internetowe estetyki zachowania osób w internecie. Miał też projekt, w którym przez chyba 3 lata zbierał materiał pewnej miłości, która się nawiązała na czacie na YouTubie. Większość z tych prac też była obiektami, w sensie to są często fizyczne obiekty, też często analogowe obiekty referujące do tej współczesności, ale teraz wydaje mi się, że idzie coraz bardziej w taką poetycką i kinową stronę.
0: Więc to kino coraz bardziej go chyba inspiruje.
1: Tak, i coraz chyba... Ja znalazłam właśnie te jego filmy i te nagrania ze zbiorów bursztynu. Też mi pokazywał te fragmenty, nie wiem, Bałtyku w nocy. Tutaj się dało go namówić, żeby jednak z tej pracy tylko dźwiękowej, tego radia naturalnego zrezygnować i zrobić też taką audiowizualną opowieść. I może, ale nie wiem, może będą jakieś realizacje filmowe albo jakieś przynajmniej krótkie formy.
0: Wystąpiłabyś w takiej formie?
1: Nie, chyba.
0: Więc co się płoc wygrało?
1: Nie, myślę, że w Alexisa filmie nie. Choć Piotra też nie. Byłabym na planie. Jeszcze tak... Nie wiem, czy to jest jakieś zachęcenie, ale wydaje mi się, że jest to całkiem satysfakcjonujące widzieć, że ten projekt będzie pokazywany dalej. Że prace, które tutaj zrealizowaliśmy, może będą też w większej skali, ale też te prace jadą dalej, w sensie będę miał, jadąc z Gdańska, niektóre nagrania, które robił przy użyciu tego radio naturalnego i tych wyłapywaczy fal niskiej częstotliwości, były pokazane w Villi Medici, teraz część prac będzie jechała na Lyon Biennale, kolejne będą jechały do Fondazione Sandretto we Włoszech, więc wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo obiecująca młoda osoba i wydaje to, co wspominałam, że jest też osoba, z którą bardzo dobrze się współpracuje, która jakby jest bardzo zaangażowana, ale też pozwala na proponowanie różnych rzeczy, w sensie, że nie jest tylko zamknięta, tylko też jest otwarta w kontekście propozycji zarówno w kontekście przestrzeni, jak i tekstów i to jest bardzo fajne.
0: Idealnie myślę, że przedstawiłaś na sam początek. Rozmawiamy w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej z Orianą Radziuk o wystawie Żniwa Smutku i za chwilę do Was wrócimy.

0: są żniwa smutku, więc ja i Oriana wchodzimy w pole i dalej rozmawiamy o wystawie, na której się teraz znajdujemy. Już zdążyliśmy powiedzieć o tym, czym tak naprawdę jest technika Alexisa, jak wyglądały bagra do tworzenia tej wystawy i waszej pracy, a teraz przechodzę do tego, do obiektów, które mogą wydawać się dla niektórych przypadkowe, pomimo że są dla mnie bardzo spójne, to jednak one są bardzo różnorodne. Bo nagle widzimy mikrobutelki, a na lewo widzimy kulę do kręgli. Jak to można scalić w dwóch salach?
1: To prawda, chociaż one mi się wydają tak skrupulatnie zaaranżowane. Jednocześnie faktycznie ta, może nie losowość, ale jakiś taki przemiał rodzaj rzeczy, które tutaj są. No wydaje mi się, że to też jest trochę wpisane w tą technikę Alexisa. Są tu też w sumie. Teraz, dobra, jest losowy przedmiot, ponieważ jest w drugiej części sali, schowany w pokrowiec, jest bluza, którą Alexis znalazł w Flixbusie. Niektóre ciuchy są jego, też są rzeczy znalezione. Jest też właśnie znaleziona w klubie rzecz. Jest zakupiona sukienka z Vinted, przy której umieściliśmy podpis, że nosi jeszcze zapach poprzedniej właścicielki, ponieważ bardzo długo to było odczuwalne, natomiast teraz jest trochę taką ghost pracą, w sensie no, ten zapach w szczególności. Sprawdzenie. Pachnie.
0: Czuję coś, czuję, że to jest inny zapach niż reszta wystawy.
1: A on był bardzo, bardzo intensywny. Tak, więc to tak odpowiada trochę tak, trochę nie, ale tak, część w ogóle tych przedmiotów, Alexis miał ją bardzo długo. Niektóre przedmioty, jak kula ta kolekcjonerska, była przez niego długo poszukiwana, tak samo fotele. Konkretne case'y do kaset VHS. Też taka mała lampka z domku dla lalek, ale część rzeczy jest na przykład wymieniona z przyjaciółmi. I tak się też opowiadałam ci o tej pracy Beach Finds, Street Finds, która była w Barbarze Baryszewskiej Studio w Poznaniu. I Andrzej, który to kuratorował, również był naszym rezydentem i tam się poznali. I ten projektor, na którym między innymi bryloczek, który jest tutaj zawieszony przy tych naszych wieszakach na krawaty.
0: Z napisem Polska.
1: Z napisem Polska. Był również w tych rzeczach. Piasek z plaży, pocztówka. Leżał tam na tej pracy, a tutaj projektor jest pod po prostu innym elementem. I faktycznie takie jego, nie wiem, dekonstrukcji.
0: Mieszanie trochę.
1: Mieszania. Tak, to jest może też o tej otwartości, o której wspominałam, że to było dla mnie dosyć ciekawe, że my mieliśmy takie mocne punkty wystawy, które wiedzieliśmy, prace, które muszą się znaleźć, które są dla nas bardzo konkretne, które bardzo po prostu chcemy. Natomiast nie byliśmy obydwoje przekonani do tej przestrzeni. Uważamy ją za dosyć trudną. I ja poprosiłam Alexisa, czy to będzie dla niego okej, jak on weźmie pracę na zapas i że po prostu na miejscu tak finalnie postanowimy. Że ja też to ogarnę ulotką z oprowadzaniem i ze wszystkim, że dalej myślimy o wystawie jako całości, więc te pojedyncze elementy będą tylko właśnie takimi nośnikami narracji. Natomiast bardzo się cieszę, bo dosyć późno doszła praca Words of Souvenir, która jest też w tym takim wielopoziomowym ekspozytorze, owita po prostu jakąś srebrną tkaniną, w której specjalnie wystają nitki. Jest to opakowanie na pocztówki z pięknym napisem World of Souvenirs i powiedziałabym, że z taką bardzo współczesną estetyką. Mi się teraz taka wyblakła, nawiązująca też do takiej trochę ręcznej, ale też do takiej wstawki. Tu jest jakaś wstążka, biedronka, serduszko. I ja też w pewnym momencie, widząc, nie wiem, tą torbę plażową, widząc zbiór tych elementów trochę, zbiór prac Alexisa, zapytałam się go, że ta praktyka jego, czyli chodzenie wokół tego właśnie archiwizowania, kolekcjonowania tego, co jest ci bliskie, pamiątek, czemu jedne przedmioty są dla nas ważne, czemu on na przykład trzyma jakiś przedmiot przez 3 lata, bo wie, że będzie chciał go w przyszłości wystawić, kolejnego szuka i tak dalej. Wydała mi się bardzo urocza. Jestem w ogóle też z Nadmorza, mimo że nie jestem z Gdańska, jestem ze Słupska obok Ustki. I powiedziałam mu, że dla mnie jakby kolorystyka i te zamglenie tych prac przypomina bardzo takie wyblakłe stoisko z pamiątkami. I wydaje mi się, też przechodząc trochę do kolejnej, że dla mnie też czymś takim może być ta wystawa, że dlatego referowałam może w tekście, że to jest trochę jak film, który trochę nie ma tytułu, ma trochę scenografii, ma troszeczkę narracji, ale bardzo takiej fragmentarycznej, że ty możesz naprawdę dużo wrażeniowości swojej tutaj przenieść i to jest dla nas bardzo okej. My dajemy podpowiedzi, dajemy trochę zagadek, no ale taką drugą przestrzenią, w której widziałam tą wystawę, no jest jednak internet. I Aleksis też bardzo często odwoływał się do tego, że zachowania internauty są dla niego też ciekawe jakoś tak artystycznie. I znowu przechodzimy do takiego właśnie archiwizowania, zapisywania, ale też do tych referencji.
0: Pytania, czy da się archiwizować w jakikolwiek sposób?
1: No właśnie, my tu mamy w ogóle rzeczy, które są w sumie tak z każdej dekady praktycznie od lat 50. do współczesnych, więc to jest jakieś takie minimum archiwum.
0: Nawet mamy takie zderzenia, bo nagle wewnątrz walizki znajduje się ekran.
1: Tak, to się zupełnie przeplata i nie wiem, czy da się. Myślę, że całego jakby Internet Archive, wspaniała rzecz, ale myślę, że całego internetu nie da się zarchiwizować i to, co się jakby teraz dzieje w takim bardzo przyspieszonym kontekście, ale też na przykład niszczenia rzeczy. Natomiast faktycznie tutaj gdzieś to miało jakiś taki pejzaż emocjonalny i współczesności zaznaczyć i też takie delikatne referowanie, ale też, że to jest po prostu w kółko w obiegu, w nostalgii, że to nigdy nie jest też takie w pełni, że nie ma tej takiej, tak jak jest tutaj I'm your biggest fan, że nie jest

0: Tak, no to druga przestrzeń blaknie, jest też w sumie odbicie słońca, bo lampa jest tak skierowana, żeby w tym jednym z lusterek odbijało się światło i ono tak trochę raziło, ale żeby nie były te wieszaki, które ja tutaj Friday, I'm in love, Boże, Mr. X Closet były oswietlone. Tak, to są po prostu tytuły robocze na przedmioty, co może też ułatwić po prostu wyobrażenie sobie słuchającym, o czym mówimy.
1: Jak już mówimy o słuchaniu, to może teraz piosenka?
0: Teraz piosenka.

0: Podsłuch Kuratorski wraca na antenę. Jesteśmy dalej z Orianą Radziuk, dalej w Gdańsku, dalej na wystawie Żniwa Smutku, dalej Aleksisa Pużeta. Już zdążyliśmy powiedzieć dalszą część, może te kulis i tego, co jest ważne w zrozumieniu do wystawy, ale tytuł Żniwa Smutku może sugerować, jak gdyby wystawa była smutna, ale jednak, i tu się pojawia pytanie do kuratorki, jakim, twoim zdaniem, jakie emocje ta wystawa ma wzbudzać we widzu, który odwiedza ją?
1: Na pewno wzbudza jakieś zastanowienie, trochę taki moment zawieszenia. Myślę, że bardziej melancholię, może też trochę właśnie zmęczenie, ale też były głosy, które były bardzo ciekawe, że jest po prostu dark fun and

0: sexy i fajnie. Ale tak, no
1: ja bym to wziął jako ogromny komplement.
0: Tak, tak, to był wspaniały komplement, ale faktycznie tytuł jest mocny i ten rejestr emocjonalny, który się przejawia właśnie czy w filmie, czy w niektórych pracach, też jest dużo w ogóle takiej romantyczności w niektórych pracach. Nie chcieliśmy tutaj mocno kogoś zaorać, tak, w takie zastanowienie czy rozpacz, to nie.
1: Przed audycją rozmawialiśmy o tym, jak stopień wejścia może być różnorodny do zrozumienia wystawy i ja nie traktowałbym tego jako obowiązek, żeby poznać na przykład to, co było inspiracjami i punktami wejścia w temat, ale jako taki bardziej taki katalog do poszerzenia tego. Mm-hmm. Więc może teraz chciałbym przejść do tej części i zapytać, jakie na przykład media i perspektywy i nie tylko wchodzą trochę w ten temat i co było na przykład punktem inspirującym do tego, co mamy teraz jako wystawę.
0: Super, bardzo chętnie opowiem o jednym filmie, którym inspirował się Alexis, ale też przez to, jak ułożyłeś to pytanie, chcę się bardzo podzielić historią, bardzo króciutką, jak przed jedną pracą, gdzie ta fotografia jest właśnie owinięta materiałem i nie do końca wiemy, co to jest za fotografia. Jedna pani na oprowadzaniu była bardzo zdenerwowana, że ona nie wie, co to jest za fotografia. I dla mnie to było właśnie ujmujące, że gdyby to było odkryte, to w ogóle by ją to nie zastanowiło, ale też ta umiejętność Alexisa, że on nie do końca chciał zdradzić, mimo że normalnie częściej referował, co to tam zostało ujęte i dlaczego, to tutaj jakby ta gra była dosyć duża. Oczywiście my się zaopiekowaliśmy tutaj panią w kontekście wytłumaczenia i tak dalej, ale ten sam moment takiego napięcia był dla nas właśnie bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o film, o którym wspominałam, to jest to La Tempeste, Zaklinacz Burz. Jest on w ogóle dostępny na YouTubie, to jest taka krótka forma. I jest on autorstwa polsko-francuskiego reżysera, scenarzysty Jean Epstein, będzie poprawną wymową. I tam ta figura Zaklinacza Burz skojarzyła się Alexisowi znowu z internautą, który jest w stanie zapanować jakoś nad burzą algorytmów i swojej po prostu części internetu. Natomiast w filmie ukochana wygląda za ukochanym, który wyszedł w morze, morze jest burzliwe. Tutaj mamy również nagrania i śledzenie sztormów przez Alexisa przy zbiorze bursztynu, więc wszystko się jakoś zgadza. I on, ta mistyczna postać, ma moc uspokajania morza. I tam jest bardzo długa sekwencja, bardzo ładna wizualnie, gdzie w takiej dużej kuli to morze się uspokaja. I gdzieś w pewnym momencie zauważyłam, że Alexis bardzo często wprowadza kulę albo tą taką mniejszą ceramiczną kulkę w obiekty wystawy. Wprowadza też dużo jakichś takich zdarzeń losowych, ale też narrację o tym, że my jako ludzie jesteśmy sobie w stanie ze wszystkiego zrobić trochę taką obsesję i jakiś taki wyścig, nie? Że mamy tutaj też te kręgle, mamy bingo. Ja się posłużyłam tutaj cytatem z Emilki Konwerskiej, z którym bardzo się zgadzam, że bingo to jest gra, która w ogóle nie wymaga wkładu żadnego. Po prostu się tempo skreśla cyferki. Tutaj cytat z Emilki, ale jakby wygrana i zasługa jest taka bardzo nobilitująca.
1: To przychodzi na taką fiksację, nie do zatrzymania.
0: Absolutnie, ale też wywołuje ogromną radość, więc w jakimś stopniu jest to po prostu ujmujące, że to zaangażowanie tłumu, jakaś taka aktywność wspólna i tak, będzie bingo na finisarz, ale nie z pracy, będzie użyta inna maszyna do bingo.
1: Nie, wyprzedziłaś moje pytanie.
0: Tak, wszystkie maszyny tutaj dalej będą stróżkami widoczne. Spróbuję to zrobić tak, żeby bingo odbyło się w przestrzeni wystawy, więc myślę, że to też będzie dosyć fajna sytuacja.
1: To, co padło na wystawie i wyobrażenie wystawy mogło być takie, jak gdyby tutaj były wyłącznie obiekty znalezione, a jednak jest taki, może nazwijmy to easter egg, który Ojana nam zdradzi w ramach tego, co można zauważyć w pewnym momencie oglądania wystawy, tak można powiedzieć.
0: Tak, trzeba się bardzo dokładnie przyjrzeć. podejdźmy tam. I faktycznie jest tak, że większość obiektów jest znaleziona. I te poszukiwania są całkiem ujmujące, ponieważ Alexis jest jedną z niewielu osób, która mi zaimponuje w kontekście Vinted. Bądź innych stron i innych sposobów szukania od osób, też chletargi jak najbardziej. Natomiast są małe rzeźby z brązu, które przedstawiają makówki, jak poppy seeds. I ja, jak Alexis zaczął je wyrabiać, jeszcze tak trochę nie, może trochę uprzedzając, czym one były dla niego, zapytałam się, czy moglibyśmy nawiązać w kontekście wystawy do w sumie mema, ale też, które w taki obiekt teoretyczny wprowadził Loving. I ten mem to jest kopium od nazw Radzenie sobie i Opium. I w internetowym slangu to jest po prostu sposób radzenia sobie z przegraną, też z uczuciem właśnie takiego permakryzysu, z którym jesteśmy.
1: To się tutaj też łączy z byciem w internecie.
0: Absolutnie.
1: I dla mnie to jest taki łańcuch tematyczno, taka sieć po prostu się robi skojarzeń.
0: Tak, i do tego było nawiązanie, że referujemy do zachowań, do bycia w internecie, do niekończących się po prostu pętli zarówno nostalgii, jak i scrollowania, więc mamy również umożliwienie sobie radzenia z tym, z tą sytuacją, ale też również w jakiś negatywny sposób, bo jest to jednak jakieś takie odrętwienie przy tym wszystkim. Jednocześnie wydaje mi się, że ta wystawa właśnie nie jest taka przeciążająca tylko i wyłącznie. Są mocniejsze momenty, ale że są momenty, w których możemy się tak troszeczkę zaktywizować w kontekście i spokoju, i takiego poszukiwania tego, co jest takie bardzo drobne, ale też ujmujące.
1: W podchodach trochę.
0: To są podchody. Absolutnie jest to gra terenowa, ile elementów podobnych, zbliżonych, jakie połączyć, gdzie one się powtarzają, no ale też elementów, których już nie ma, czyli na przykład buty w windzie i zapach. Nie tylko ten zapach z sukienki akurat, o którym opowiadaliśmy i Bartek tutaj mógł zobaczyć, czy jest, czy nie ma, to tamtych rzeczy faktycznie nie ma i widnieją tylko w sumie na mapie do wystawy.
1: Ja w ogóle myślę, że to jest idealne zaproszenie na wystawę. To, co teraz powiedziałaś, bo muszę przyznać, nasz czas antenowy zbliża się do końca.
0: O nie!
1: Więc tym oto akcentem musimy zakończyć kolejny podsłuch kuratorski. Byliśmy przez tą godzinę na Żniwach Smutku. Rozmawialiśmy w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej na oddziale na ulicy Jaskółczej na solowej wystawie Alexisa Pourgetta Żniwa Smutku. A moją gościnią była kuratorka wystawy Oriana Radź. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam Oriana.
1: Wystawę możecie oglądać do 13 września.
0: Tak.
1: Do usłyszenia w następnym podsłuchu.
2: To był Sabotaż Kulturalny.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncerty, warsztaty, barwne przemarsze. Wydarzenie organizowane w Poznaniu, Kostrzynie, Kościanie, Nowym Pomyślu, Obornikach, Grodzisku Wielkopolskim, Mirosławcu. Sponsorzy: Ordo, Primavera, Waldi, Sobkowiak, Toyota Poznań, patroni medialni, WTK, Łazarz.pl, e-Poznań, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
6: Dokładnie, tak, słuchajcie, ja witam serdecznie wszystkie osoby, które słuchają dzisiejszego Aferytmu. Ten głos raczej nie pojawia się w czwartki, ale dzisiaj wyjątkowo będę dla was przez najbliższą godzinę. Julia Miksińska z tej strony i... No słuchajcie, mam przygotowanych trochę ciekawych propozycji i też takich związanych z tym... No, bardzo wyraźnym i bardzo głośnym festiwalem, który odbywa się w Poznaniu w najbliższych dniach.

Lord z utworem Shape Shifter z jej najnowszego albumu Virgin, który wyszedł no już troszeczkę temu, ale tak sobie pomyślałam, że przypomnimy sobie jakiś kawałek właśnie od tej artystki ze względu na Bittersweeta, który właśnie trwa w Poznaniu. No i tak, no zacznie, no mówię, no to jest wielkie wydarzenie dla naszego miasta, tak jak można tutaj nie do końca się zgadzać z tym, gdzie się odbywa, tak to, że cudowne osoby, zespoły i tak dalej przyjeżdżają do nas, do miasta, to jest, no to jest wielkie wydarzenie, które warto tutaj na antenie sobie wspomnieć i przypomnieć. Mam dzisiaj dla was dużo różnych ciekawych propozycji, będzie trochę mniej gitarowo i trochę mniej alternatywnie niż zwykle, ale też nie do końca, bo poruszymy się w różnych gatunkach, będzie między innymi trochę shoegaze'u, takiego dream popu, też trochę post-funk, z którego możecie kojarzyć taki jeden polski zespół, w szczególności będzie też moja ulubiona Earth to Eve, no i oczywiście Nothing But Thieves, dlatego że jestem tutaj jedną z największych fanek, jakie znam, bo nie znam też dużo, ale no tak, kocham ten zespół i czekam bardzo na ich najnowszy album Stray Dogs, ale to wszystko słuchajcie w przeciągu całego dzisiejszego aferytmu, a realizuje mnie, słuchajcie, bo tego nie powiedziałam, Paweł Zjeżdżałka, także bardzo serdecznie za to dziękuję dzisiaj. No i tak, następna propozycja to jest Olivia Rodrigo. Nie miałam okazji chyba jej grać na antenie w ramach aferytmu. I utwór z jej najnowszego albumu You Seem Pretty... Ojeny, to jest, wiecie, to jest taki bardzo długi tytuł, ja nigdy nie mogę zapamiętać. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. I niektórzy twierdzą, że jest to album, który... jakby pokazuje to, że ona się rozwija jako artystka i zrobiła jakiś taki krok do przodu i jest to dużo ciekawego. Tak z innej strony pojawia się też krytyka, że jednak właśnie może nie do końca, że tak jak tekstowo rzeczywiście pojawiają się takie bardziej może poetyckie struktury, tak jednak muzycznie nie jest to jakiś taki super album. Ja nie wiem, no na pewno nie jest to moje top 2025. Co? Nie, my jesteśmy w 2026. Jeny, słuchajcie, dobra, ja się zakręciłam teraz, jeżeli chodzi o rok, ale tak, no nie jest to mój ulubiony album na razie, ale bardzo spodobał mi się utwór, który nagrała z Robertem Smithem z The Cure. Uważam, że to też jest wspaniałe, że Olivia Rodrigo, która jest po prostu artystką zafascynowaną właśnie tym zespołem, miała szansę po prostu nie tylko nagrać utwór z wokalistą tej legendarnej grupy, tak jednocześnie po prostu mogła z nim nawet wystąpić na scenie, co... wow, jakby ja jej zazdroszczę, kto by nie chciał wystąpić z Robertem Smithem na scenie. Także posłuchamy sobie wspólnie utworu What's Wrong With Me.

What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo i Robert Smith. Jest to pierwsza kolaboracja w ogóle tej artystki, no i z taką wyjątkową postacią jak wokalista The Cure. I pierwszy raz na żywo można było usłyszeć ten kawałek podczas Primavera Sound Festival w czerwcu. Także no już troszeczkę temu, dla tych, którzy się gubią tak samo jak ja, przypominam, że mamy 2026 rok, nie tak jak próbowałam wam wmówić w poprzednim wejściu. No i jesteśmy tak już, wiecie, w połowie sierpnia, także lipiec już minął, czerwiec także. Ale tutaj, wiecie, dla porządku też trochę się śmieję sama z siebie i też zadaję sobie czasem takie pytanie, what's wrong with me trochę, ale nie w kontekście tego utworu, bo on ma troszeczkę inny wydźwięk. Ale tak, co dalej? Pomyślałam sobie, że zejdziemy nieco z takich popowo-mainstreamowych klimatów i wrócimy trochę w tym Aferytmie do sceny polskiej i do zespołu, który wydał też już trochę temu, bo tak lubię też od czasu do czasu przypominać sobie o dobrych albumach, które zostały wydane. Jest to post-funk od Madame Affaire. Oni tutaj są naszą lokalną taką kapelą i można było ich usłyszeć na żywo już kilka razy. Ja jeszcze nie miałam tej okazji i trochę mi smutno z tego powodu, ale tak, żeby was zachęcić do tego, no to jest to taka propozycja, która wymaga trochę skupienia, trochę namysłu, trochę też czasu, żeby zapoznać się z nią, żeby pomyśleć o tekstach, żeby zanurzyć się w każdej z tych opowieści, które niosą za sobą poszczególne utwory. Nie są one zdecydowanie płytkie, są przemyślane, są wspaniale zbudowane i do tego okraszone instrumentalną warstwą łączącą właśnie trochę disco, trochę alternatywy, trochę gdzieś tam jeszcze takich soulowo-elektronicznych pobrzmień, także gdzieś tam w tle słychać. No i to właśnie jest określone takim mianem post-funku. Nie jest to może nowy gatunek, bo gdzieś tam mówiło się podobnie o Talking Heads czy LCD Sound System, ale na pewno jest to coś takiego świeższego na naszej polskiej scenie muzycznej. Jeżeli ktoś chce sobie więcej poczytać o tym, co sam zespół ma do powiedzenia, to niedawno pojawił się artykuł Fresh Magu, także zachęcam do tego, żeby też dowiedzieć się to, co do tego, co sami twórcy i twórczynie mają tutaj do powiedzenia, a my wspólnie posłuchamy utworu Nieznośna od Madame Affaire.

0: pięknie kończy się kawałek Nieznośna od zespołu Madame Affair. Jeszcze raz serdecznie zachęcam Was do tego, żeby gdzieś tam w spokoju od A do Z posłuchać sobie ich albumu post-funk. Jest to przygoda nie tylko intelektualna, ale także muzyczna. I oczywiście wybierzcie się na koncert, jak tylko będziecie mieli okazję. A teraz mamy taką godzinę, że przyszedł czas na stały punkt naszego programu. Wilgoć to zespół, który narodził się w sercu Krakowa. I tak się składa, że pięć niesamowitych kobiet stworzyło album Feng Shui, który właśnie otrzymuje tenże tytuł. Otrzymał go w tym tygodniu sierpniowym. I to są kobiety, które połączyła pasja do muzyki, ale także taka wewnętrzna potrzeba wyrażania siebie. To nie tylko muzyka, słuchajcie, to jest zdecydowanie więcej, to jest też taka przestrzeń do tego, żeby znaleźć miejsce na ekspresję na scenie muzycznej. Chodzi o to, żeby kobiety miały na niej głos, bo też zresztą tak jak ostatnio gdzieś tam Local Girls Movement miały o tym wpisy u siebie w mediach społecznościowych, pisały właśnie o tym, jak to jednak na tych scenach muzycznych, na festiwalach na przykład kobiety nie są wcale aż tak słyszalne, też headlinerki zdarzają się zdecydowanie rzadziej niż headlinerzy. Też zdecydowanie częściej są to zespoły męskie i zdecydowanie też akty takie, no zdecydowanie częściej mężczyźni po prostu są na przodzie w tejże branży, także warto gdzieś tam sobie o tym poczytać i zagłębić się w to. Ja nie przytaczam liczb, dlatego że jestem w to bardzo słaba, ale informacje o tym na pewno możecie wszędzie znaleźć, ale wracając jednak do tej, do tego, tegoż zespołu Wilgoć i do ich albumu Feng Shui. Ta taka wilgoć, która jest tytułem, ich takim tytułem, nazwą, nie tytułem, nazwą tegoż zespołu, to jest taki synonim różnorodności muzycznej, tego, że właśnie nie chcą zamykać się w jednym gatunku, chcą się poruszać trochę w rocku, trochę w reggae, a trochę jeszcze w innych obszarach muzycznych. Każdy kawałek z tego albumu, a jest ich 10, to nowa historia i zupełnie inne doświadczenia i cały wachlarz emocji, a teksty mają być nie tylko poruszające, ale też inspirujące. To zdecydowanie jest głos od kobiet, które mają coś ważnego do powiedzenia, a my posłuchamy wspólnie kawałka Ping Pong.
1: Shut up!

The Ghost od Lunar Trips, zespołu, który gra w klimatach około shoegaze'owych i który taką ezoteryką i spokojem i oniryzmem i melancholią wprowadza właśnie w taki klimat jak tytuł ich albumu Moonflower. Flowers, tak, jak to ja tak, wiecie, ja czasem mam tak, że jak po prostu bardzo się w coś wsłuchuję i to oddziałuje na mnie na różnych poziomach, tak jak właśnie zespół w stylu Lunar Trips, to nie wiem do końca, jak się wysłowić później. I właśnie przez te prawie 5 minut po prostu zatopiłam się w tym tak bardzo, że teraz trudno mi z tego wyjść i myślę, że podobnie będzie z kolejnym kawałkiem, bo będzie to propozycja od zespołu Duszno, który gra w podobnych klimatach i można powiedzieć, że tworzą takie utwory dla osób, które oddychają emocjami, jak to zostało ładnie ujęte w internecie. Próbują uchwytywać takie różnego rodzaju momenty, które dla wielu osób są niewyrażalne słowami, a oni w jakiś sposób składają to w dźwięki i przez to można przeżywać, utożsamiać się z tym i po prostu być w danym momencie, w danej chwili. I tutaj ten ich warszawski shoegaze wyrywa się trochę z tego wielkiego miasta i przenosi do świata, do takiego świata bardziej łącznego, bardziej leśnego, bardziej takiego cudownego. I ja też miałam właśnie duszną okazję usłyszeć na tym samym koncercie, gdzie grało Lunar Trips. No i jeszcze tego samego dnia ostatni raz przed przerwą grało Lulu Suicide. Ale to myślę, że wiele osób, które słuchają naszego radia regularnie, to wiedzą o tym zespole. Mam nadzieję, że o reszcie tych zespołów też. I jest to taka magiczna trójca, wydaje mi się, grająca tego typu muzykę na naszej polskiej scenie. Z tych takich właśnie zespołów, które wprawiają mnie w brak słów i właśnie dlatego teraz oddam je Duszno i posłuchamy kawałka 10 mieczy.

10 mieczy i zespół Duszno. Jest to kawałek z ich epki czteroutworowej Zostań, Wyjdź. Obok takich utworów jak Żółte Tapety, Bluszcz czy Masakra. I tutaj też Was zachęcam serdecznie do tego, żeby się z twórczością Bluszczu zapoznać, w szczególności z albumem Okruszki z zeszłego roku. I teraz trochę byliśmy w naszej polskiej bańce muzycznej, a teraz postanowiłam, że się przeniesiemy i przeniesiemy się do takiej artystki Earth to Eve, która przez 10 lat, słuchajcie, pisała muzykę, przeżyła różnego rodzaju odrzucenia, załamania nerwowe i w ogóle wiele lat spędziła pracując nad tym wszystkim w swojej sypialni i w ten sposób powstał album Oversharing on the Internet, czyli tak dzieląc się zbyt wieloma rzeczami ze sobą w internecie. Ona tutaj łączy różnego rodzaju przemyślenia dotyczące właśnie zdrowia psychicznego, też nie boi się mówić o sytuacji społeczno-politycznej w Stanach Zjednoczonych tutaj akurat, ale myślę, że wiele z tych aspektów staje się uniwersalnymi niestety i dotyczy znacznie większej części świata, niż by się pewnie chciało. Jest bardzo dla mnie

wyjątkowa twórczyni, która właśnie nie dość, że imponuje mi swoją oryginalnością, to jeszcze też bezpośredniością i też to, w jaki sposób też często humorystyczny, nie zawsze dosłowny, jest w stanie oddać różnego rodzaju właśnie mniej lub bardziej przyjemne aspekty życiowe. Wybrałam utwór No Kings, bo jakoś tak najbardziej osiadł mi w pamięci, gdy próbowałam wybrać coś z tegoż albumu, który zresztą ma wiele po prostu cudownych utworów, poza tym na przykład Imposter czy Night Shift. Night Shift jest też bardzo pięknym utworem, także tutaj bardzo, bardzo serdecznie wam go polecam. A teraz posłuchamy No Kings od Earth to Eve. He ain't your prophet, only preaches for profits, gives you the rope to sell you a coffin.

Earth to Eve i utwór No Kings, który, jak mówi sama autorka, napisała jako taką przypominajkę, że ważne jest to, żeby mówić o tym, co dla nas ważne, żeby bronić tych, którzy są gdzieś dookoła nas, bronić też takich swoich praw, które były obiecywane, i też zwracać uwagę na to, żeby ci, którzy gdzieś tam dzierżą władzę, żeby jednak słuchali tych ludzi, którymi gdzieś tam rządzą. No i jest to też taka krytyka korupcji, krytyka hipokryzji i całej takiej iluzji wolności, którą się nam gdzieś tam sprzedaje. To są tak trochę jej słowa, które ja parafrazuję tutaj, i na końcu dodaję jeszcze takie zdanie, że jest to taka obietnica tego, żeby przestać idealizować i dawać platformy tym ludziom, którzy sprzedaliby nas bardzo łatwo za zwykły czek. Także no, jest to album z bardzo mocnym przesłaniem też takim społeczno-politycznym, więc tym bardziej po prostu te osoby, które lubią taką muzykę zaangażowaną, to naprawdę Earth to Eve. Jest tą artystką, do której warto się zwracać. A teraz przejdziemy do tej propozycji, na którą bardzo, bardzo czekałam, czyli na kolejny nowy utwór zapowiadający album Stray Dogs od Nothing But Thieves. Będzie to Baby Cool Evelyn i tak

taki moment, w którym zespół wraca do garażu Dominika Krejka, który jest gitarzystą i też producentem utworów tejże brytyjskiej kapeli. I wracają do tego, do swoich początków tak naprawdę. Po tylu latach stwierdzają, że gdzieś dobrze by było powrócić do tych takich rockowo-grunge'owych korzeni, do tych lat 90., kiedy właśnie słuchali zupełnie innych rzeczy niż podejrzewam słuchają teraz, kiedy po prostu te różnego rodzaju światy się mieszały. No i między innymi obok tego grunge'u był gdzieś glam i to jakoś wszystko dawało sobie razem radę i oni też są znani z tego, że próbują szukać w różnych obszarach i te eksperymenty moim personalnym, osobistym zdaniem wychodzą im bardzo, bardzo dobrze. Ja się tego albumu nie mogę doczekać, szczególnie po bardzo dobrych utworach, które mieliśmy okazję usłyszeć do tej pory. Ja się szczególnie zakochałam właśnie w tym Earth to Evolution. Nie, jak to było? Muszę sobie teraz przypomnieć, słuchajcie, bardzo szybko, jak był tytuł tego utworu i już wam mówię Evolution po prostu, bo tam jest troszeczkę więcej tam w refrenie. Evolution, też Stray Dogs i Baby Cool Evelyn. Taką trójcę mamy na razie dostępną, a album już 25 września. A teraz zespół Nothing But Thieves.

Nothing But Thieves powraca do swoich korzeni, do muzyki gitarowej do lat 90., do mieszania różnych styli, ale to akurat nie powracają, bo to cały czas jest u nich obecne. Baby Cool Evelyn, a my mamy ostatnie dwie propozycje, a ja nie będę mówić długo, żebyśmy mogli posłuchać obu. Następna to jest zespół Dead Poets Society, też jeden z moich takich ulubieńszych, ze względu na to, że oni mają tak bardzo charakterystyczny styl, takie riffy gitarowe, że ja po pierwszych już wiem, że to są właśnie oni, a w najbliższym czasie będą wydawać kolejne single, żebyśmy mogli już 2 października posłuchać ich 3. albumu studyjnego Monarch, i to, jaką on ma szatę wizualną, to jest po prostu cudowne połączenie kolorystyczne i to, jaka to jest jedna wielka opowieść, to, jakie cudowne teledyski temu wszystkiemu towarzyszą, musicie tego posłuchać po prostu. A teraz utwór Cold.

Dead Poets Society i utwór Cold, a ja zamknę dzisiejszy aferytm utworem Cracker Island od Gorillaz na ficie z Thundercatem, z ich takiego albumu, który tytuł teraz mi wypadł, ale jest cudowny, także znajdźcie sobie koniecznie, jutro będzie można ich usłyszeć na Bittersweet Festival. Ja dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy aferytm, realizował mnie Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonem była dla was Julia Miksińska. Do usłyszenia.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: I've named this one
4: Post Office.
5: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
4: Każdy czwartek o godzinie 22.
6: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. Czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Piu, piu.
4: Ara, ara. Sayonara.
2: Dzień dobry.
5: To dzień dobry.
0: Ja zastanawiam się, jaka jest granica tych twoich otwarciach. Jakie jeszcze dźwięki masz do
5: zaoferowania? Jakiś nowy dżingiel, tak? To sayonara?
2: Nie, ja to po prostu pobrałam przed chwilą i wrzuciłam tutaj.
5: Takie pożegnanie od razu moje.
2: No, tak, jakby żegnamy się. To koniec tej audycji.
6: Witamy, żegnamy. Znowu. Do widzenia.
2: Tak. Dzień dobry, z tej strony Natalia Król, wasza ulubiona prowadząca. Po mojej prawej stronie jest wasz drugi ulubiony prowadzący. Przedstaw się, proszę.
0: Mikołaj Dils.
2: Naszym gościem dzisiaj jest...
5: Mikołaj Pogorzyński. Dzień dobry, bardzo mi miło. Czuję się wyróżniony.
2: I powrócił po tylu dniach przygody. Głos w mej głowie.
6: Dzień dobry, Paweł Zjeżdżałka.
2: Dzień dobry.
5: Wyobraźcie sobie mieć taki głos w głowie, wow.
2: Co, nie?
6: Trochę straszne, nie chciałbym.
0: No, podsyca do różnych rzeczy, których nie powinno się mówić.
5: Ty, ja? Paweł, nie masz takiego głosu w głowie? Swojego, w sensie?
6: Ja... pomidor.
5: Okej. Okay.
2: Tak, naszym gościem jest też Jesiotr, ale to nie jest istotne. Przygotowałam specjalnie dla ciebie piosenkę na powitanie.
5: Dla Jesiotra?
2: Nie, dla ciebie, Mikołaj.
5: Okej, okay,
2: z racji tego, że ostatnio rozmawialiśmy o tym, że nie jesteś Alfa Sigmą i nie jesteś Lux Maxerem, bo jesteś niski.
5: Okay.
2: Dlatego dla ciebie przygotowałam specjalnie jedną piosenkę. Digi Digi Hall się nazywa.
5: Aha.

0: Tak, dziękuję bardzo.
1: I że ja mam urosnąć od tego niby?
0: Tak, mam nadzieję, że od tego urośnie.
1: Ale ostatnio, tydzień temu z Maksem i Niną mówiliście co innego. Że wszystko super, tylko faktycznie niski jestem. Znaczy niski, no
0: i
1: ja wiem, tak przeciętnie.
0: Brązowe oczy?
1: A ty lubisz się jakoś
2: z naszymi... Jest taki vibe krasnoludów był trochę.
0: No właśnie, wiesz co,
2: a
0: chyba
2: może
0: zostanie.
2: Krasnoludy tego słuchają i rosną wtedy.
3: Jak tak żyjemy, nadzieja.
0: Pozbądźmy się krasnoludów, co? Nikt tego nie powiedział. To nie byłam ja. Wracając, tak.
3: Mam to powiedzieć?
0: Nie, nic nie mówmy. Tak, o czym dzisiaj będzie?
1: Ja nie wiem.
0: Dzisiaj będzie kolejna część tego, że nienawidzę kosmosu.
1: Mm, mocny statement.
0: Tak.
3: Dlaczego?
0: Dlaczego nienawidzę kosmosu?
4: Dlaczego? No.
0: Dlaczego nienawidzę kosmosu? To proste, bo jestem hejterem.
3: Aha.
0: Co jeszcze? Będzie o kosmosie, będziemy sprawdzać, czy jesteśmy bardziej mężczyzną, czy chłopakiem. Będziemy również rozmawiać o tym, czym jest Pink Pill. Ale teraz chciałabym wam opowiedzieć historię, bo jak już mówiłam w tamtym tygodniu i tobie się nie chwaliłam, Mikołaj, zaczęłam
1: Mikołaj
0: oglądać...
1: D, w sensie? Który
3: Mikołaj?
0: Mikołaje i Paweł. Chciałam, tak, próbowałam zacząć oglądać filmy, ale nie mogłam. Nie mogłam się do tego zmusić, bo jestem hejterem i nie lubię oglądać filmów, ale stwierdziłam ostatnio, że zacznę oglądać koreańskie dramy.
1: Okej.
3: Okay. To był game changer.
0: Tak, i zaczęłam oglądać jakieś koreańskie dramy o gangsterach. Mhm. I inne takie romanse.
3: Najlepsze. Na TikToku zawsze były takie fragmenty. To było wspaniałe.
0: Tak? No. I dlatego też przygotowałam z tego powodu piosenkę, ale to później.
3: Dobra.
0: I chciałam też powiedzieć, że jest to spowodowane tym, że aktualnie pobieram większość mediów, które do mnie docierają, są po angielsku. Ale teraz, idąc tutaj, zobaczyłam czerwonego Mustanga. A wiecie, kto jeździł czerwonym Mustangiem?
1: Ty się na koniu?
0: Tak.
1: Mm-hmm.
0: Albo nie.
1: Rodeo, jakiś kowboj.
3: Lucky Luke?
0: Lucky Luke? Lucky Luke nie miał chyba takiego...
3: No nie, nie
0: jaki
3: miał.
0: On miał kolor konia?
3: To nie był czerwony.
1: Nie.
3: Kuni.
1: Bolek i Lolek mogli mieć jakiegoś czerwonego konia, mi się wydaje, na Dzikim Zachodzie, w tym filmie.
0: Był taki film?
1: No, ja go oglądałem co najmniej dwa razy.
0: On miał białego konia. Sprzedajemy teraz jakieś fejkowe informacje. Lucky Luke miał białego
1: faktycznie.
0: Konia.
1: Faktycznie.
0: Tak, on miał na... i nie pamiętam, jak się nazywał.
1: Ej, jest czerwony koń. Zobaczcie. Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie.
3: Faktycznie.
0: Tak, i jeszcze...
2: Ej, no pokaż wszystkim, czemu mnie tak zignorowałeś.
1: Tak nie zobaczysz, Paweł. Nie staraj się nawet.
3: Ja wolę karę konie.
0: Karę konie.
1: Co to znaczy?
3: Jeśli się nie pomylę, to czarne, ale tak. Mogłem pomylić.
0: Ja na przykład po prostu lubię konie. Kropka. Ale nie o tym. Chciałam o gangsterach powiedzieć. Gangsterzy jeździli takimi samochodami zawsze w wszystkich książkach, które czytałam. I oni byli hot. Mhm. Nie tak jak wy wszyscy.
1: I ty szukasz tutaj gangstera po prostu teraz w okolicach.
0: Tak. I zobaczyłam ten czerwony samochód i pomyślałam sobie, czerwony samochód, gdzie tu jest gangster?
3: Tylko, że jak znajdziesz dealowców z Poznani przy tym aucie.
0: Ja myślę, że oni nie jeżdżą jeszcze samochodami, że nie mają tylu lat, żeby jeździć samochodem.
2: No już trochę tak minęło. Może mają kartę rowerową już.
0: Ciekawe, czy mogą jeździć... Czy można jeździć na koniu, nie mając zezwolenia na to, żeby jeździć na koniu po mieście? Nie wiem.
3: Po mieście?
2: Jaka jest kara za jeżdżenie na rowerze bez karty rowerowej?
0: Żadna.
1: Nie, no jest jakaś.
2: A jaka jest kara za pływanie bez karty pływackiej?
0: To proste. Musisz wtedy iść do pana ratownika i powiedzieć do niego: panie ratowniku, kłamałem.
3: I on ci wtedy...
2: I wtedy otrzymujesz karę. Pan ratownik jest bardzo rozczarowany tobą,
0: tak, patrzy
2: i musisz
0: na ciebie,
2: to przeżyć.
0: Tak jak mama,
2: jego...
0: tak jak kiedyś patrzyła na was mama, jak coś zbiliście. To w
2: musisz
0: taki
2: przeżyć
0: sam sposób patrzy na was pan ratownik, jak pływacie bez karty pływackiej.
1: I daje jednak nie umiem pływać.
3: I daje wam makaron do pływania.
1: Jaki makaron?
3: No zawsze były takie...
0: Takie,
3: no,
0: takie... długie, takie...
1: Aha,
0: wiesz,
1: okay,
0: takie...
1: Okay. To czas na piosenkę chyba, co?
0: Tak. A gangster... A gangster moi.

0: Co myślimy? Chcecie być?
1: Nie, nie przekonało mnie to, muszę przyznać szczerze.
2: To brzmiało jak stanik romansów.
0: Bo to o to chodzi, to tak miało brzmieć.
3: Okay. Hejterami jesteście.
0: Hejterzy.
2: Ja wolę romanse w filmach wojennych.
0: Ja raz oglądałam, w kinie byłam, na takim filmie. I wiecie co? Krzyknęłam na cały głos, ale nie mogę powiedzieć, co krzyknęłam na cały głos.
1: Niestety. A co to za film był chociaż?
0: Nie wiem, to było coś o jakimś typie i tam były samoloty i ja w połowie w ogóle zasnęłam tego filmu, bo ja czasem lubię spać sobie na filmach w kinie.
1: Może płacisz za to, żeby...
0: Nie, byłam ze szkoły.
1: A, ze szkołą.
2: No, może Dunkierka w takim razie.
0: To nie była Dunkierka, nie? Na pewno. Bo były samoloty jakieś, nie, tam nie, nie wiem, co
2: też
0: było.
2: Też były samoloty w Dunkierce.
0: Były tam konie jakieś.
1: Harry Styles był nawet w Dunkierce.
0: No. Ale to nie było z Harry Stylesem, to było jakieś polskie coś.
2: Aha, może...
1: 303 dywizje.
2: Może.
0: Ja nie wiem, na czym to było w kinie. To było nowe, ja byłam wtedy na początku swojej przygody w technikum.
2: Żadne filmy wojenne nie robią tak dobrych romansów jak polskie filmy wojenne.
0: No właśnie, to był jakiś polski film wojenny, ale mnie bardzo zdenerwowało to, co się tam działo. To był bardzo tak...
1: Czyli na przykład co? Jaki...
0: Zbuntowany Angel. Był taki serial. To był długi. Zbuntowany Anioł się nazywał chyba.
2: Okej.
1: Okay. A Mikołaj, jakie masz romanse na myśli?
2: Legiony na przykład. Tam był taki fajny wątek romans. Nie no, śmieję się.
1: Generalnie... Był jakiś film, zapomniałem jak się nazywa, polski o powstaniu warszawskim.
2: I tak, tam, o Jezu, tam była ta scena.
1: Tam była scena, że oni się całowali, mur podczas... wybuchł i tam chyba w ogóle jakieś serce się ułożyło z gruzów czy coś.
2: To było raz.
1: To było moc.
2: Jeszcze w mieście 44 była scena, gdzie bohaterowie te jakby się przytulali chyba i między...
1: To chyba właśnie o tym mówiłem.
2: Latały kule.
1: No.
2: Także, no tak, wspaniałe są romanse w filmach wojennych.
0: No tam też był romans właśnie, tylko problem był taki, że to, wiesz, był jakiś trójkąt miłosny, nie wiadomo co. I ja się obudziłam w momencie, kiedy to wszystko miało się rozwiązać. Mhm. Ja miałam takie, ty w ogóle wtedy powstał. Tak, z martwych wstał. I ja miałam takie... What? Co się dzieje? Czemu trochę... takie filmy są, istnieją?
2: Trochę Odyseja.
1: Nie wiem, nie oglądałem jeszcze.
2: A ja polecam akurat.
1: No to dobrze, wybiorę się.
0: A to tak, tak, wiesz.
2: Konserwatywnie?
0: Tak. Nie chciałam powiedzieć konserwatywnie. Nie chciałam powiedzieć coś innego. Nie pamiętam teraz tego słowa. Kontrowersyjnie chciałam powiedzieć.
2: O. No tak, bo pomimo tego, że Agamemnon wygląda jak Batman, to ma drip. A poza tym...
0: Dobra, nie używaj więcej już młodzieżowych słów. Mikołaj, masz zakaz, co?
2: To źle brzmiało.
0: Madrip?
1: Ty coś sympatyzujesz chyba z tymi spod Poznani, co?
2: Ja tam byłem może. Nie, nie, po prostu mi się podobało akurat.
0: To ile ty masz lat? 10?
2: Mam 3 lata, 3,5.
1: Sięgam głową ponad stół.
0: Tak było.
2: Tak teraz sięga mówiłam. Ponad stół, akurat, przy którym siedzimy.
0: Niestety, masz chyba na krzesełku jesteś. Wstał na stół. No i teraz macie odpowiedź na pytanie, dlaczego było o krasnoludach. Moim współprowadzącym jest ewidentnie jeden. Sprowadziłam go z Nibelandii. Nibelandii. Nie mów nic innego. Nibelandia, inne takie sprawy, nie? I tutaj jest drugi mój.
3: To może Mikołaj to takie imię krasnoluda po prostu.
0: Uważam, że tak.
1: Nie. Pluto by się obraził, to zdecydowanie.
3: Pluto tego nie słucha chyba.
2: To jest imię...
0: Mam nadzieję.
2: To jest imię obrońca ludu. Proszę mnie to nie obrażać.
3: Nie no, Pluto by sobie tak wypoczynek psuł, słuchając nas.
0: Mikołaj. Kiedyś grałam w D&D i mój znajomy był właśnie krasnoludem tam. I miał krasnoludzkie imię. To imię to było Łukasz.
1: Bardzo krasnoludzkie.
0: Też tak uważam.
2: To brzmi jak z filmów Walaszka. A raczej z animacji Walaszka. Ja sobie wyobrażam jakiegoś krasnoluda, który się nazywa Łukaszek.
0: Łukasz, po prostu. Nawet nie Łukaszek, nie mogliśmy tego zdrobniać. Był Łukasz.
2: No ale u Walaszka było zdrobnienie. Łukaszek.
0: I rzucał gnomami, to była jego magiczna moc.
1: A ty jakie miałeś moce?
0: Ja miałam Boga w ręku.
2: Ale nie w sercu.
0: Ale nie będziemy
3: Zas o tym mi to wyjąłeś. Złodziej.
0: Tak. Nie będziemy o tym rozmawiać, o tym, jakie są aktualnie święta i kogo posiadam w sercu. Szatana. Nic nie powiedziałam.
1: Co?
2: Ale o niszczeniu państw nie można gadać.
0: Nic, nie mów.
3: Na co ma szatan do niszczenia państw?
2: No szatanowi też to zależy na zniszczeniu. Rodzaju ludzkiego, a raczej...
3: A państwu mnie zależy na zniszczeniu.
0: No i powiedziałeś to, czego nie powinieneś powiedzieć. No i
3: a
0: tyle
3: czy państwu mnie zależy na zniszczeniu?
0: Aktualnie kończymy tą piosenkę, audycję. Zaczynamy piosenką. Ameno.
2: Amen.
0: Dziękuję, Panie Bogu.
3: Do widzenia.
0: Do widzenia.

0: Chciałabym nawiązać do ostatniej mojej dyskusji z moją mamą na antenie, która przebiegała przez SMS-y, gdzie tłumaczyła mi, co znajduje się w marchewkach. I mam nadzieję, że słuchacze pamiętają, o co chodziło. Moja mama po audycji napisała do mnie tak: głupole. Ja bym chciała powiedzieć tak, mamo kochana moja.
1: To dość łagodnie nawet określiła.
0: Co nie? No, ja bym chciała tak powiedzieć. Mamo, po kimś to mam. Dziękuję. Co chciałam powiedzieć?
2: To jest dopiero sztuka baitingu.
0: To jest moja kłótnia z moją mamą właśnie.
1: Czy twój tata też tego słucha?
0: Tak. Pozdrawiamy mojego tatę Krzysztofa. Właśnie moja mama do mnie napisała. Po tacie. Nieprawda, mamo. To nie jest prawda.
2: Ja bym wolał powiedzieć, że my nie jesteśmy głupolami, tylko kuglarzami.
3: No zobacz, jak twoja mama z tej udowadnia już od razu odpowiedź gotowa była, no to sprawnie myśli, nie? To jakby myślę, że dowód, że...
1: Paweł, ty nie jesteś od tego.
0: Nie broń mojej mamy w tym momencie. Moja mama obraża mnie i was.
3: No sorry, dobrze.
0: Poprawiła się. Pomóż mi, Mikołaj.
2: Odpokutowała?
0: Tak.
2: Dobrze. A ja się nie...
0: Napisała, jesteście cudowni, serduszko.
2: O, jak słowo.
1: Na pewno? Czy wymyśliłaś?
0: Mogę to pokazać, mogę to pokazać.
2: No, słuchaczom tego nie pokażę, niestety.
1: No dobra, coś
0: ale mam powiedzieć tak, Paweł, nie przyjaźnisz się z moją mamusią.
3: Okej.
0: Bo napisała, ale ze sprawnością to wiesz, nie? Przesada troszkę. Moja mama...
1: Paweł, trochę przesadziłeś, no trzeba
0: przyznać. Przesada,
1: no.
0: Przesada.
1: Jest wysoko.
3: Trudno.
0: Moja mama jest wysoka. Ale wiecie co? To jest prawda. Ja jestem najniższą osobą w mojej rodzinie. Moja mama...
1: Czyli stąd twój taki uraz do przytykiwania innym.
0: Tak, bo moja mama jest ode mnie wyższa, bo moja mama ma 1,70 m coś, a mój tata ma 1,90 m chyba.
2: Geny zrobiły fikołka i cię zrobiły tak. Na metr?
0: 6,7 m!
2: No to nie no, to idealnie. Fajnie bardzo.
0: Super, nie? Super. Wszyscy się z tego powodu cieszymy. Chciałam coś powiedzieć, ale całkowicie zgubiłam wątek przez to, że mama do mnie napisała.
3: Pozdrawiamy mamę i tatę.
0: Pozdrawiamy mamę i tatę. Dla ciebie to jest pani mama i pan tata, to po pierwsze. A po
3: szanowną
0: drugie...
3: panią mamę.
0: Super. Wracając,
3: jeszcze
0: piosenka teraz.
3: Czekaj, bo musisz powiedzieć, bo nie znam, jaki tytuł naukowy, żeby też przedstawić.
0: Mojej mamy?
3: Tak.
0: Pani mama. Pani
1: ja się zastanawiam, ilu słuchaczy tak wpada pierwszy raz, na przykład w ogóle na antenę Radia Afera i tak słucha i myśli, ciekawe, zostanę chwilę, zobaczę, jak to się rozwinie, nie?
0: To nic się
3: mam nadzieję,
0: nie
3: że
0: rozwija.
3: Jak najmniej.
0: To się nigdy nie rozwija jakoś bardzo, więc chciałabym teraz powiedzieć, że poleci piosenka Yami. Artystki nie przeczytam.
1: Lepiej nie.
0: Nie, nie.
3: No dobra.
0: Nie. Dziękuję. Puść ją, Paweł, proszę.

0: Tak.
1: To była najdłuższa piosenka w historii tej audycji.
0: To prawda.
1: Jeszcze mogę potrwać.
0: Tak, to prawda. Chciałam powiedzieć o planetach. Dalej hejtujemy kosmos. Było zaćmienie słońca. Co o tym myślicie?
2: Oglądaliście?
1: Ja miałem okazję przez zdjęcie rentgenowskie przeglądać i to było gołym okiem. Ciekawe. Co, gołym okiem?
3: No.
0: Znaczy, oślepłeś?
1: Nie, jeszcze miałem okulary na swoich oczach.
0: Pytam Pawła, nie ciebie.
1: Sorry.
3: No, wiesz co, generalnie głupia sprawa, nie? Bo tak sobie idę i mam w ogóle gdzieś to zaćmienie. I tak się odwracam, a tam słońce.
0: Świetnie, brawo Paweł.
2: Ja miałem taką historię, że chciałem bardzo obejrzeć, ale z kolegą się nie skumaliśmy w ogóle, że nie mamy nic takiego do oglądania właśnie, żeby nic nie zrobić sobie
3: no
2: w oczy.
3: Spokój, niech to leci.
0: Ściągnij ją, Paweł.
3: No.
2: Paweł, ściągaj piosenkę. No i idziemy i mówimy, dobra, w najgorszym przypadku może po prostu ktoś nam użyczy jakąś maskę spawalniczą czy coś. No i faktycznie pierwsza osoba, którą spotkaliśmy, miała takie szkiełko, spojrzeliśmy sobie raz, fajnie. No i tak gadamy, sobie z nim gadamy, on wyciąga pudełko i mówi, macie, dał nam szkiełko, mogliśmy oglądać sobie.
0: Ale super, ja wam powiem tak, nie? Ja nie wiem, o co chodzi. Głupia sytuacja, słońce zgasło. Nie podoba mi się to. Tak samo.
3: Zepsuło się.
0: Zepsuło się słońce, tak.

0: Jedno. Nie dwa.
1: No widzisz, gupole mogą jednak stać się troszkę bardziej doedukowane.
0: Doedukowaliśmy się. Tak, jeśli chodzi o inne rzeczy, które moglibyśmy oceniać, to na przykład są to księżyce. Co myślicie o tym, że nasz księżyc nazywa się księżyc, a nie jakieś tam super nazwy, jak mają inne planety, typu na przykład...
1: Europa.
0: Europa.
1: Jak dla mnie to jest pójście na łatwiznę, no ale...
2: Nie, to pokazuje jego potęgę, że to jest tak potężny księżyc, że on jest tym domyślnym.
3: Że jest jeden. Wystarczy, nie?
2: Księżyc Alfa.
1: I Omega.
2: I Sigma.
0: Tak, i jakie są księżyce w Układzie Słonecznym?
3: Ja nie wiem.
1: Najwięcej chyba ma Saturn, jak się nie mylę.
0: Przesumiecie to... Wiecie, kto ma więcej księżyców niż Ziemia?
2: Mars.
0: Pluton.
2: Pluton?
3: No
1: dwa. By miał?
0: Trzy chyba ma.
1: Trzy, a Pluton to nawet nie jest planeta.
0: No
1: znaczy,
0: właśnie.
1: Karłowata, ale...
0: No, nawet nie jest planetą, a my posiadamy jeden księżyc. Nie podoba mi się ta
2: żenada,
0: sytuacja.
2: Trochę bieda.
0: Żenada.
2: No ale może wiesz, Ziemia poszła po prostu w jakość. Może nasz księżyc jest lepszy.
1: Bo prosto...
2: Na przykład Mars ma dwa księżyce, ale są mniejsze.
1: Ale za to mają tam korund na Marsie. I
2: co to jest?
1: Z niego, to jest taki kamień szlachetny i z niego generalnie można stworzyć takie no, rubiny czy szafiry i odkryto obecność tego tej substancji, tego minerału. Natomiast on też, znaczy odkryto to już rok temu, a teraz przeanalizowano i on, no, jest to dosłownie korund, który znamy z Ziemi, więc to znaczy, że może tam kiedyś byli ludzie, nie no.
0: Boże, co ty gadasz teraz?
1: Spiskowe.
0: Nie.
1: Ale ta planeta była kiedyś aktywna wulkanicznie i może to przez to, natomiast wciąż jest to taka zagadka, skąd tam korund.
0: Ja ogólnie uważam, że wiecie, o co chodzi. Tam są jakieś rzeczy na tym. Elon Musk tam chce polecieć.
3: Na Księżyc czy na Marsa?
0: Na Marsa. Mhm.
1: Prędzej zaśmieci naszą orbitę.
0: Ja ogólnie uważam, że kosmos to taki trochę syf. Tam jest dużo śmieci.
1: Same skały. Plus pewnie to, co wyrzucili kosmonauci.
0: No i plus jeszcze ta. To. Ta taka... Jak to się nazywa?
3: Tak,
0: nie, taka puszka, gdzie są wszystkie informacje o ludziach, jakie istnieją. Jakby, nie wiem, czy to jest
1: Matrix?
0: Bezpieczne. Nie, tam są,
1: nie, ale okay.
0: Są... W tej puszce są wszystko. To w jakiś sposób jesteśmy stworzeni. Tam jest też ten człowiek Da Vinci'ego i inne takie informacje. Plus chyba... Są tam Beatlesi z jakiegoś powodu.
2: Ci chodzi o tą tabliczkę, co do tego satelity wsadzili?
0: Nie.
2: Nie?
0: Coś wysłali w kosmos.
3: Ci chodzi? No, jakieś informacje, że jakby jakaś cywilizacja.
0: Ale gdzie
2: była
0: jesteśmy?
2: Taka tabliczka, nie? Że gdzie jesteśmy,
0: tak,
2: czym
0: to
2: są ludzie
0: wysłali.
2: I właśnie muza jakaś.
0: Tak, i to wysłali. I ja się zastanawiam...
2: Z Voyagerem chyba było?
3: Wszystkie informacje wysłali o nas, tak jakby wszyscy chcieli być przyjaźni w ogóle.
1: Ale ty się
3: tak,
1: boisz kosmitów, a ty tak się zachowujesz, jakbyś była kosmitką.
0: Ja ogólnie kiedyś usłyszałam, że przez to, w jaki sposób się uśmiecham, to jest prawda i jestem podobno reptylianinem.
1: Masz takie gadzie spojrzenie.
2: To było coś
1: gadzi humor też.
0: Gadzi. To nie wiem, czy to jest to. Daj sobie spokój z tym, Paweł, co? To nie wiem. Mogłam sprzedać fejura, ale na pewno tam były piosenki Beatlesów.
1: Pik cywilizacji.
0: Pik cywilizacji. I to wysłali w kosmos. Rozumiesz to? Jakby przylecą kosmici i będą wiedzieli, jak nas zniszczyć.
3: No, ale... wszystkie informacje sprzedali, no.
2: No, będą znali Roka też.
1: Ale ja rozumiem czemu, bo jest taka animacja, w której Beatlesi podróżują po kosmosie. Jakby... No to się odwołuje do tych czasów hipisowskich, natomiast jest to dla mnie jakoś spójne, że wysłali akurat Beatlesów w kosmos, w sensie piosenki Beatlesów, a nie samych Beatlesów.
0: Dla mnie to jest przerażające pod tym względem, że ja przeczytałam ostatnio książkę, bo ja umiem czytać.
1: Brawo.
0: Teoria trzech ciał. I to jest książka science fiction, która polega na tym, że jedna typiara po prostu wysłała informacje do kosmitów, żeby przylecieli i zniszczyli Ziemię.
1: I to zrobili?
2: Baza.
0: Tak.
3: Czyli nie kraj jakiś konkretny, tylko od razu
0: nie,
3: całą
0: ona
3: Ziemię.
0: Po prostu przeżyła bardzo dużo traum w swoim życiu i pracowała tam w jakichś
2: postanowiła
0: tam kosmicznych
2: rzeczach. Postanowiła rozwiązać problemy ludzi raz na zawsze.
0: Rozwiązać swój problem ewidentnie chciała. Szkoda, że oni przylecieli wiele, wiele lat po tym, jak jej już nie było na tej planecie.
2: No to ją trochę zawiedli, nie? Jakby
3: ile
2: ona chciała
3: później?
2: Rozwiązać problemy
0: no tak chyba.
2: Się nie doczekała.
0: Co nie?
2: Jakby, no szkoda, nie?
0: I rozumiecie, i dlatego mnie to przeraża, bo ja
2: umarła i
0: książkę.
2: Myślała, że na marne wszystko.
0: Paweł, wyłącz mikrofon.

0: 285 Saturn ma księżyców. O, taka ciekawostka, najwięcej w układzie naszym.
1: Czym się nie myliłem.
0: No, ogromnie. Sporo.
1: Jakby może się chwalić tym w takim razie.
0: Mamy Saturn. Szczęście w ogóle, że mamy ten jeden, co nie?
2: Tak, to prawda, bo on nas chroni podobno.
1: Ale nie, przecież mamy na Ziemi, nie wiem, czy Saturn jeszcze istnieje, bo kiedyś była taka marka sklepów z elektroniką.
0: Ale dlaczego ty zrobiłeś kryptoreklamę?
2: Nie istnieje już.
0: A, no to spoko.
1: Bo to ciekawostkowo.
2: Oni już nie istnieją.
1: No, no to tym bardziej. Jakby, no
3: Saturn nie jest prawdziwą planetą.
1: Chodzi o to, że my mamy Saturna u siebie, więc w sumie wygrywamy.
2: Tak, to właśnie była groźba, którą przesłałam Pawłowi. I dziękuję za to, co zrobiłeś. Coś chciałam jeszcze powiedzieć.
0: 101 księżyców Majowicz na
3: jeszcze, przykład. Zanim się wyautuję stąd, to powiem, że AI Overview mówi, że Saturn już nie istnieje w Polsce.
2: Od 2018 roku.
3: Nie uznajemy tej planety.
2: No i fajnie. Fajnie. Saturn, ile ma jeszcze raz?
0: 101.
2: 101.
0: Tyle co Dalmatyńczyków.
2: I jak się nazywają te planety?
0: Księżyce w sensie?
2: Księżyce.
0: Ganymedes jest największy, to tyle wiem, słuchaj.
2: Ganymedes. Mm-hmm. Podoba mi się ta nazwa, jest taka...
0: Ale na przykład Saturna największy jest Tytan, Uranu Tytania, a Neptuna Tryton. Tak ładnie sobie nazwali.
2: To tak na T. Mhm. No to podoba mi się.
0: Tytanicznie, potężnie, tak.
2: Tytanicznie, tak. Tak samo, no jak co? Jak po bogach nazwali przecież planety.
0: No tak. To się zgadza.
2: Za Ziemią.
1: No wszyscy musieli...
2: Nie podoba mi się ta sytuacja. Prostu... Czemu wszystkie te planety mają jakieś kule imiona?
1: Jacyś leniwi naukowcy po prostu wymyślali nazwy dla naszej planety.
2: Ale co ciekawe, jest bardzo dużo na przykład ryb i innych stworzeń morskich jest nazwanych po postaciach z anime i tak dalej.
1: Losowo.
2: Nie, po prostu to są nerdzi jacyś, co są naukowcami i oglądają anime, a później nazywają tak swoje rzeczy. Ale to będzie za chwilę, po piosence, w kąciku przyrodniczym Natalki. Well,

0: Poprosiłabym cię o to, żebyś puścił może jednak dżingiel, co?
1: Chodzi przewodniczy Natalki!
2: Mój Boże, Michael Jackson żyje.
3: He's alive.
0: Mówiłam wam o tym, czemu to wtedy powiedziałam. To było spowodowane tym, że raz się obudziłam w nocy i usłyszałam hi-hi. I to prawdopodobnie był jakiś duch Michaela Jacksona, albo miałam paraliż.
3: Czy on już nie żył wtedy?
0: Tak, no nie wiem. No to było jakoś w tamtym roku.
3: Wyobraźcie sobie, w tamtym roku, no tak, on chyba zmarł w 2010, domniemanie, tak?
0: Jak domniemanie, myślimy. Nie wiem, no ja może był u mnie w mieszkaniu.
3: Ja wtedy miałem 10 lat, bawiłem się z kuzynkami i z siostrą wychowanego i ja szukałem w ogóle i została mi ostatnia osoba do znalezienia. No już przeszukałem wszystko, wiedziałem, że ona jest w tej szafie, no ale reszta osób, z którymi się bawiłem, powiedziała, że tam jest Michael Jackson w tej szafie. Ja bardzo szybko wybiegłem z tego domu i już więcej nie bawiliśmy się w tą grę w domu. Już tylko na zewnątrz.
4: Wystarczyłoby, żeby powiedzieli, że jest Narnia w szafie. To byś tam skoczył.
3: O, to bym wtedy skoczył pewnie. No, ale nie Michael Jackson.
0: Chciałam powiedzieć tak, kącik przyrodniczy, a nie Michael Jackson, to nie jest jakieś wydarzenie.
4: Ale to byłby dobry horror. Michael Jackson wraca w szafie.
3: Z Narni.
4: Tak. Śpisz, budzisz się i nagle to...
0: Dosłownie ja się obudziłam przy takim dźwięku. Ja nie wiem, co się stało. Wracając, kącik przyrodniczy, chciałam powiedzieć tak, nie? Koziołki są ewidentne.
3: No, Paweł wyłączył mikrofon, ale zaczął coś pisać. Dobrze, że my tego nie przetoczyły.
0: Wracając, chciałam powiedzieć o koziołkach, ale ewidentnie nic nie powiem o tych koziołkach.
4: Koziołki są fajne.
0: Kochamy koziołki.
3: Poznaj to koziołki.
0: Tak. I polecieli na wyspy łowcze.
4: Jak
0: bo
4: kozły.
0: Tam są owieczki. Polecieli.
4: I zrobili to jak kozły.
0: I polecieli?
4: Głupio.
0: I zawrócili? I znowu polecieli i znowu zawrócili.
4: Ale byli w Bergen, a to bardzo ładne miejsce.
0: I wiecie co? Dolecieli.
4: W końcu.
3: Mecz jutro o 20. Tak.
4: Jutro opowiemy o tym szerzej w Sporting Club Afera.
0: To była autopromocja. Zaznaczmy to. Ale tak.
4: Taką można.
0: Ale tak, właśnie było o tym, że... że co? Jezus, Paweł przestań robić
4: jeszcze
0: dziwne
4: owieczki.
0: Rzeczy.
4: Owieczki.
0: Owce. Bardzo lubię owce. Kiedyś byłam w zoo i miałam nakarmić owce, ale mnie nie wpuścili, bo była przerwa w karmieniu owiec i byłam bardzo zdenerwowana tym faktem i...
4: I beczałaś.
0: Tak, się popłakałam i powiedziałam, no to tato, zrób coś. Nie powiedziałam tak, powiedziałam coś innego, ale nie mogę tego powiedzieć na antenie. Byłam bardzo, bardzo zdenerwowanym dzieckiem. I tak, później już mogłam karmić owce. I też mój znajomy w ogóle miał baranki dwa na ogrodzie kiedyś.
3: Baranek są bardzo fajny.
0: Bardzo się bałam
3: serial.
0: Tych baranków. Mhm. Latały po ogrodzie i strasznie ich unikałam.
3: Rozumiem.
0: Ale ja się ogólnie boję zwierząt, tak? Za każdym razem, jak mówię o tych zwierzętach? Świetne pytanie. Nie wiem, nigdy nie zapytałam, bo bardzo się ich bałam. I zawsze, jak mówię o zwierzętach, mówię o tym, że się ich boję.
3: Mhm. To jakich najbardziej?
0: Najbardziej boję się ptaków.
3: Oglądałaś Ptaki Hitchcocka film?
0: Nie.
4: To nie oglądaj.
3: Nie oglądaj, bo jedną gwiazdkę wystawisz.
0: Za każdym razem wystawiam jedną gwiazdkę, jak oglądam film.
4: Ale nie lubisz filmów, ale seriale? Już prędzej.
0: Ja oglądam koreańskie dramy z jednego powodu. Prostego. Ja tam nie mam oczekiwań. To są jak komedie z Sandlerem. Ty na to patrzysz i ty wiesz, że tam będzie to aktorstwo bardzo dziwne. To będą jakieś edity zrobione w jakimś najgorszym możliwym programie do montowania filmów. Tam pojawiają się jakieś gwiazdki i takie dźwięki wklejone po prostu.
3: Lepiej niż Bollywood?
0: Tak. To jest dużo, dużo lepsze, bo ta historia cię wciąga. Bo nie jest tak jak w jakichś amerykańskich serialach, że tam się całują w pierwszym odcinku czy coś takiego, nie? Ty się cieszysz, jak w 10. odcinku tego serialu złapią się za ręce.
3: Okej. Okay. Nie to, co w dramatach wojennych czy tam romansach wojennych.
4: Wiesz, mamy to w mieście 44. Tandetne efekty specjalne w postaci kul latających wokół bohaterów. Ale no, co ja tam wiem? Jestem gejpopiarzem.
0: Kocham gejpop. Wracając, musiałam to powiedzieć, bardzo przepraszam. Tak, seriale. Więc tak, jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy, to nie ma się tam oczekiwań, bo ty widzisz to i ty wiesz, że to będzie złe pod względem aktorskim i złe pod względem historii, bo te historie bardzo często się powtarzają, ale myślę, że to jest problem obecnie w sztuce, że wątki się bardzo często poprawiają i nie ma tej kreatywności za wiele.
3: Nie to, co u nas na audycji.
5: No bo wiesz, no bo sztuki tyle powstaje, że ona się trochę naturalnie będzie powtarzać, nie?
4: To prawda i jakby...
0: Ale mi chodzi o taką masową sztukę, wiesz? Takie rzeczy typu na przykład książki. Bardzo często te wątki są bardzo do siebie podobne.
5: No fair, to trochę jakby je tak produkowali w fabryce, nie?
0: Tak. A teraz chciałabym przejść do wróżby. Ostatnio...
3: No już kącik, przepraszam, przyrodniczy, zakończyliśmy, tak?
0: Tak,
3: powiedzieliśmy
0: bo mamy
3: o kozach,
0: minutę.
3: Owocach. No,
5: nie mamy dżingla końcowego, więc...
0: Nie mamy dżingla końcowego. Wracając, będziemy wróżyć z książki. Ostatnio było ze sztuki wojny, dzisiaj będzie z 48 praw władzy, ponieważ jest to książka równie męska. I czytam pierwsze zdanie.
3: Wylosowane.
0: Tak. Otworzone na książce, na numerze strony 134.
3: To będzie taka książka?
0: 48 praw władzy.
3: Aha, dobrze, przepraszam.
0: Musisz swoją odwagę praktykować i rozwijać. To znaczy, że w ten weekend musicie być odważni i praktykować tę odwagę. Wyjdźcie na zewnątrz, jeśli nie wychodzicie z domu.
5: Dotknij trawy.
0: Dotknij trawy, idź pobiegać. Tyle chciałam powiedzieć. Przed mikrofonem była Natalia Król, gościem był Mikołaj Pokorzyński.
4: A nie gościem był Mikołaj Dilc.
3: Ja muszę powiedzieć, że nie było tak źle. Bałem się, że już więcej nie wrócę do tego radia, bo mi po prostu zdejmą całkiem. Bo było przyjemnie, nie było żadnych niecenzuralnych słów ani innych tego typu rzeczy.
4: Trafił ci się grzeczny, grzeczna audycja.
0: Tak, bo Paweł mnie cały czas stresował. Dziękuję ci, Paweł. Zjeżdżałka był naszym
3: realizatorem. Zapraszamy na jutro na feranek o 6:30.
0: Autopromocja.

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. Czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Pium, pium. Autopromocja.
4: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
8: Najcięższa audycja w eterze.

pożar. To bardzo powoli się zaczynało. Najpierw mnóstwo blasków, zapachów, drobnych świateł. Teraz płonie poważnie.

sobie tańczę, siedząc przed lustrem, nieruchomy, z zamkniętymi oczami. Tańczę to sobie, ja to sobie tańczę, wyjąc bezgłośnie, postępując tuż za ogniem, powoli, powoli, powoli.

0: No i zaczynamy. Zaczynamy po raz ostatni, moi drodzy. 22 wybiła już jakiś czas temu. To pomiędzy mną a mną oczywiście. Po raz ostatni, nie wiem który w sumie.
1: Będę płakał.
0: Tak? Naprawdę?
1: Tak. No co ja będę teraz w czwartki wieczorem robił?
0: No to prawda, nie wiem. Ja na przykład będę chodził spać. Taki mam plan. Ale to piękna przygoda była. Może zanim zaczniemy się żegnać i opowiadać, jak to nam
1: się przywitajmy.
0: To jeszcze się przywitajmy właśnie. Bartosz Niemiec Stróżyński po stronie tamtej.
1: A po tamtej Kamil Stróżyński.
0: Dzisiaj freestyle. Kompletny freestyle.
1: Tak, i w duecie trzeba podkreślić, bo ty ciągle się migałeś.
0: Ja się nie migałem. Ja po prostu mam obowiązki.
1: Ja też.
0: Tak. Dobrze.
1: Dobrze, freestyle, tak. Dzisiaj gramy nie po angielsku, nie po polsku. Gramy tak, jak chcemy. Obiecałem w zeszłym tygodniu, że będzie inaczej niż zawsze i będzie inaczej niż zawsze, bo zawsze było tak, że albo ja polski, a ty zagraniczny, albo wyjątkowo na odwrót. Jak były solówki, to grałem jeszcze inaczej, ale...
0: Jeszcze bardziej losowo?
1: Nie, ale no, trochę tematycznie bardziej, z jakimś leitmotywem, czyli tak jak w zeszłym sezonie to robiliśmy, w tym trochę inaczej to wyglądało.
0: Teraz sezon freestyle'owy bardziej,
1: a teraz,
0: to prawda.
1: Tak, freestyle'owa, dzisiaj wydanie zupełnie freestyle'owe. Choć po mojej stronie bardzo oczywiste, jeżeli chodzi o wybory, i ten pierwszy był oczywisty, nie mogłem sobie podarować. Jak człowiek musi, bo inaczej się udusi, musiałem zacząć bukartykiem.
0: To piasku ziarenka na numerze 1. Aha, i kolejna zmiana, nie po 2, a po 1 właśnie.

0: No po polsku.
1: No po polsku, ja też jestem zaskoczony. Dzisiaj w rozmowie telefonicznej pomiędzy nami, ja muszę słuchaczom wytłumaczyć, zadaję pytanie. To nie zamianka. A ty odpowiadasz? Nie, to freestyle i rób co chcesz. No to ja zrobiłem co chcę i wybrałem wszystkie numery po polsku.
0: Tak myślałem, bo cierpisz zawsze, że nie możesz wybierać po polsku, a dzisiaj możesz.
1: No, ale to też nie było łatwe zadanie, muszę powiedzieć.
0: A powiedz naszym słuchaczom dlaczego.
1: No właśnie do tego dążę, tylko musiałem zebrać myśli. Bo spoglądając na playlistę twoją, wyciągnąłeś mi wiele kart stali, którą miałem przygotowaną. Ja nie będę zdradzał, co będzie dalej, nie będę zdradzał zespołów, które będą dalej, artystów, które będą dalej, ale wy możecie się spodziewać, jeżeli słuchaliście nas... chociaż jednej albo dwóch audycji, co będzie dalej.
0: Jak ktoś nas słuchał wcześniej, no to musi wiedzieć, co dzisiaj będzie. Bo jest to zawsze w tej audycji, ale cieszę się, że ci wyciągnąłem wszystkie karty stali, te, które chciałeś, te znaczone, bo to oznacza, że ta muzyka, którą państwu każdego czwartkowego wieczora w wakacje prezentuję, no jest twoją muzyką również.
1: A, no to jest prawda. W sumie to jakby nie patrzeć, jesteś moim ojcem, więc to jakby się przeniknęło w pewnym momencie.
0: Jakby nie patrzeć, ale znam takie relacje ojcowsko...
1: Synowskie?
0: Synowskie, że stylistyka i rodzaj muzyki po obu stronach jest zupełnie inny.
1: Fisz i Wagiel.
0: No akurat...
1: No akurat tutaj mogą się zgodzić w niektórych aspektach. Dobrze, Happy Sad to był Nadzy Namus.
0: Bardzo ładny utwór.
1: W wykonaniu innym, w wykonaniu inaczej, w wykonaniu koncertowym z płyty inaczej również to zostało tam wyrzucone. Bardzo polecam całą tą płytę, chociaż oczywiście...
0: To nowa płyta.
1: Rok 2023, tak. Chociaż oczywiście najbardziej ten jeden utwór w sumie.

0: tym misiem nie będę ja.
1: To Laocze, bajka o misiu, tom pierwszy. Rzecz, którą mi ukradłeś, rzecz, której ci nie wybaczę i rzecz, którą chciałem dzisiaj zagrać.
0: Ale jeszcze możesz przecież.
1: Mogę to zagrać? To ja teraz wstawię tutaj tom drugi i będziemy słuchali całej płyty dzieciom.
0: Dokładnie.
1: No, wielki smutek, że Laocze się rozpadło, ale ja mam taką nadzieję, że oni jeszcze kiedyś wrócą.
0: Ja nie myślę, że się rozpadło. Jak każdy twór ma swoją datę przydatności i trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść.
1: I to był dobry moment.
0: Według mnie tak.
1: Jaka była
0: scena? Nie można zrobić, wydaje mi się, nic lepszego niż oni zrobili. Oczywiście w stylistyce i
1: w której oni to robili.
0: W której to robili. I wydaje mi się, że to trochę chyba pewnie jak z Mysłowic, tak? No, może niektórzy mnie zaraz zastrzelą za to stwierdzenie, ale ono w tym formacie z Rojkiem jakby zrobiło wszystko, co mogło zrobić najpiękniejszego i no i z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego, oni się rozpadli, w sensie, że Rojek odszedł, natomiast no jakby ten etap się skończył i wydaje mi się, że w tamtej formule nie mogliby zrobić nic lepszego niż zrobili.
1: Mysłowic, słyszałem, że ta ostatnia płyta naprawdę bardzo dobra, to Wszystkie narkotyki świata, tak, aczkolwiek jest, nie słuchałem jej w całości.
0: Jest super, natomiast to już jest inny zespół, nie? Hmm. To już jest inna formuła i ona swoją drogą teraz idzie. Mówię o tej formule, jakby nie kwestionuję. To teraz oczywiście Spięty też gra i gra fantastycznie, ale gra w innej formule i tworzy nową ścieżkę i pewnie dojdzie kiedyś do takiego momentu, że ta ścieżka też już będzie
1: wypalona.
0: No nie, ja nie sądzę, że Laocze się wypaliło. To jest kwestia tego, że stworzyli coś, czego się nie da przebić.
1: Mhm. To Spięty teraz tworzy też takie rzeczy, tylko solowa.
0: Tak.

Že rob je tu za rubaka. Colors jak kulkę gnoju toczy.

się tak, by brak miał know-how i z braku know-how powstał i śmiał sięgnąć gwiazd.

0: nie ma know-how, jak robić takie audycje w Radiu Afera wieczorami.
1: To prawda, nikt nam żadnego manuala tutaj nie dał. O, wyszedł nawet stąd.
0: Nie złościł się.
1: Tak, Spięty, moi drodzy, z utworem Robaczewski.
0: A wiesz, że idziemy na koncert, ten weekend na
1: Spięty. Idziemy, tak. Z naprawdę dobrej płyty, która jest dobra w całości, nie ma złych utworów. Może jeden tam jest troszkę gorszy od całej reszty, ale... ale...
0: To jest trochę tak z tym Spiętym i z tym Laucze, że... i z Bukartykiem... Mhm. W mojej, z WW również, no, cokolwiek nagrają, no to już jest w mózgu gdzieś zakodowane. Że...
1: Ja ostatnio rozmawiałem właśnie o Spiętym, o płycie, to właśnie tej płycie Spiętego i też od większości twórczości Laocze, nie o całej wprawdzie, ale że Spięty ma pozwolenie na pisanie grafomańskich tekstów, bo one działają.
0: No nie wiem, wiesz, no on w ogóle ma taki bardzo, to już kiedyś wspominałem podczas naszej audycji, że ma bardzo taki intelektualny sposób pisania. Kiedyś opowiadał o tym, słuchałem, naprawdę to nie jest proste, co on robi. Ja bym tak nie potrafił. Ja mam myśl, bum, jest tekst albo go nie ma. Natomiast on to tworzy w dłuższym okresie. Nie w tym sensie, zapisuje pewne formy słowne i jakby... pamięta je i buduje na tej podstawie całość i to są no, takie twory, to nie powstaje tak, wiesz, w jednym momencie, w jednej chwili, w jednej godzinie, z jedną emocją, nie, to tak nie powstaje, przynajmniej takie...
1: Kute w kuźni, o.
0: Takie wywiady słyszałem i to jest jakaś technika u niego, fantastycznie sobie radzi.
1: No i technika, która przede wszystkim naprawdę świetnie działa. To był hardcore i na tej płycie Robaczewski, no to teraz hardcore, ale troszkę...
0: No to są teksty, proszę państwa.
1: Tak, troszkę z innej strony.

Pije przy świetle i w karnawale pije i w poście. Pije na mieście, pije pod mostem, pije na moście. Pije za cudze, pije za swoje.

problému s alkoholem. Nie ma problemu z alkoholem.

0: jakoś nie wiedziałem, że to tak się kończy.
1: Nigdy w życiu nie słyszałem tego końca.
0: Ja też. To jakaś wersja musi być.
1: Jakaś taka wersja rozszerzona może. Mm. No świetliki oczywiście. Oczywiście.
0: Oczywiście. I Świetlicki, jego poezja. Najlepsza na świecie. Oczywiście po Spiętym. A i...
1: The Ranking?
0: Tak, mój ranking jest taki. Spięty, Bukartyk, Waglewski, no i, Świetlicki razem. No tak, tak pierwsza czwórka, tak.
1: Okej, no to ciekawe.
0: Potem Adama Nowaka bym jeszcze tam dołożył.
1: Może Kasię Nosowską?
0: Nie. I ten.
1: Nie. No dobrze.
0: Nie, bo ja lubię taką poezję jak...
1: Taką brudną.
0: Jak ci twórcy sobą reprezentują.
1: To oczywiście nie mam problemu. Nie, to nie mam problemu z alkoholem, tylko alkohol po prostu, tak ta piosenka się nazywa. Ja mam z tą piosenką historię związaną taką, że duża część moich znajomych, kiedy odwoziła mnie gdzieś kiedyś w nocy, musiała się mierzyć z moimi wyborami muzycznymi i często przed imprezowym wyborem muzycznym były właśnie świetliki właśnie z utworem Alkohol, co doprowadzało ich w pewnym momencie do szewskiej pasji, ale mi się podobało.
0: Powiedziałeś, że to zły wpływ twojego ojca.
1: Nie. To nie wpływ mojego ojca. Akurat tego mi nigdy nie pokazał.
0: Serio?
1: Tak, tego nie. No ale tematycznie się dzisiaj bardzo zgadzamy. Sztywny Palazzi, to przed nami.

0: tej planecie są butelki pełne, są butelki puste. Są kawałki pizzy i spleśniały chleb, brudny prysznic i papier toaletowy. Na tej planecie są butelki pełne i są butelki puste. Są dreszcze i zmory, halucynacje i omamy, są cmentarze i duchy zmarłych. Na tej planecie zasypiasz w objęciach Lucyfera, a po pokoju spaceruje Matka Boska. Na tej planecie jest początek i jest koniec. Mieszka strach i ból. Jest rozbite szkło i bandaże, nóż i tabletki nasenne. Na tej planecie masz torsję i wymiotujesz krwią. Z szafy wychodzi tygrys. Ze ścian czarne motyle i ptaki wydziobują twoje oczy. Boisz się i uciekasz. Boisz się i uciekasz.
1: Dlaczego bijesz?
0: Bo się wstydzę.
1: Dlaczego się wstydzę?

Na tej planecie jest magnez, jest glukoza. To, czego potrzebujesz, przeważą ci nocne taksówki. Przeważą ci kolejne butelki i seks. Na tej planecie czujesz się winny, chociaż nic nie zrobiłeś. Czujesz na sobie wzrok matki, ojca, siostry i brata. Czujesz na sobie wzrok wszystkich, chociaż nic nie zrobiłeś. Na tej planecie są niespełnione marzenia. Budujesz pałace na piasku. Po raz setny lądujesz na księżycu. Pokonujesz oceany, leżąc w wannie. Jesteś Johnem Lennonem. Spacerujesz po Nowym Jorku. Jesteś Bogiem. Nie, jesteś nikim.

0: Nie trzeba pić, wystarczy sobie brodę zapuścić.
1: I wtedy się wstydzisz.
0: Wtedy się nie wstydzę, bo się chowam.
1: No to też jakieś rozwiązanie mogłoby być.
0: Jest.
1: Jak mi urośnie kiedyś, to porozmawiam. Sztywny palazji to wstyd, moi drodzy.
0: Ja nie znałem tego sztywnego, bo to współczesny jest taki sztywny palazji.
1: Współczesniejszy,
0: nie?
1: To jest palazji.
0: Bo, tak. Bo sztywny palazji kiedyś to był zupełnie inny sztywny palazji. Szczerze powiem, tamtego lubiłem, a ten jest zupełnie inny, bo ten brzmi jak świetliki.
1: Ten brzmi, no właśnie, jest w takiej stylistyce, jakby się dzisiaj wszystko zgadzało, jakbyśmy ustawili tę audycję od początku do końca w porozumieniu. A tak zupełnie nie było. Już mówię ci, z którego to dokładnie roku jest.
0: To jest bardzo nowe.
1: Płyta to jest 2017 rok.
0: Tak, tak, to bardzo nowe jest. Natomiast taki stary, sztywny palazji, to kiedy ja byłem młody, jestem cały czas, ale kiedy byłem bardzo młody, to wtedy zupełnie inaczej grali.
1: No tak, No takie granie tamtych lat, no Wieża Radości, Wieża Samotności, tak, i te inne rzeczy, to tak.
0: No w ogóle inny wokal, w ogóle inny,
1: no tak, to też. Mhm. Nie możemy dużo gadać, tak mi się wydaje, bo dużo jeszcze do zagrania, a mało czasu, no to co?
0: No to trudno, no to już
1: jutro. No to nikt się nie spodziewał.
0: Tak, jutro już jest piękny dzień.

0: Dzisiaj dzień odkryć zakończeń utworów. Nigdy nie słyszałem tego końca. Nie wiem, czy niecierpliwie słuchałem, czy...
1: Może po prostu się wyłączasz w pewnym momencie. Tak też może być, jeżeli utwór już znasz i go powtarzasz kilkukrotnie. Ja akurat tę płytę przesłuchałem jakieś 10 tysięcy razy każdego utworu po kolei, potem całej płyty od początku do końca i od końca do początku. Więc wydaje mi się, że tutaj żadnych niespodzianek przede mną nie ma. I swoją drogą, to jest chyba ulubiony krążek od WW według mnie.
0: Nie, nie przesłuchałem tyle razy. Ja nawet prawie kilka razy tylko przesłuchałem. Ale ten utwór...
1: To jestem przekonany, że jak tylko kilka razy przesłuchałeś, to nigdy w Torku nie słuchałeś. Ostatni utwór na płycie, po którym ja się dowiedziałem w ogóle, że istnieje po jakieś kilku latach dopiero słuchania.
0: Nie wiem, bo jestem ułomny, jeżeli chodzi o tytuły i artystów, nazwy, więc ja po prostu...
1: To WW było, jakbyś nie
0: tak,
1: wiedział.
0: Tak, i to był ostatni raz WW w tym, w tym sezonie naszej audycji. Jeśli dożyjemy i jeszcze nas tutaj nam pozwolą wejść, to może w następnym sezonie WW pojawi się ponownie, ale w tym sezonie to już ostatni raz.
1: No właśnie, może
0: tytuł piątek.
1: Tak.
0: Bo jutro jest piątek. Bo jutro jest piątek.
1: A ty tak w przyszłość patrzysz już.
0: No tak, bo już jutro się zaczyna nowy okres w naszym życiu.
1: Bez pomiędzy mną a mną.
0: Ale z oceanem i różnymi innymi rzeczami.
1: Możecie do nas pisać, nawet jak audycji nie mam, pomiędzy mną a mną, to i na Facebooku, i na Instagramie, i wszędzie w sumie, gdzie się da. Chyba nawet maila mamy z tego, co pamiętam.
0: Mamy maila? O,
1: tak.
0: Nie sprawdzałem. Tam mamy pewno 10 tysięcy
1: wiadomości słuchaczy na całym świecie.
0: Tak, których nie odebraliśmy.
1: Jestem przekonany. No, ale my się powoli zbliżamy do końca. I powoli będziemy musieli się żegnać z wami, no. Więc no smutno, smutno, to prawda, nie przedłużając. Jakbyście chcieli, to możecie dać znać i my potem pod rozwagę weźmiemy, czy w ogóle zaproponować się w przyszłym roku w wakacje. A teraz pierwsza kobieta dzisiaj.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.

0: Cześć, witajcie w audycji Post Office. I co? Minęło już parę minut tej audycji i to była świetna muzyka zaproponowana przez naszego jednego z dwóch gości, a naszymi gośćmi są Grzesiu Tortellini, cześć.
1: Siema, siema, witam wszystkich, cześć.
0: Witamy tutaj i Adam Majkowski, raz, dwa, trzy Majkowski.
2: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry. I co? Co to była za piosenka? Fajna.
1: No to był Space Ghost Perp, właśnie piosenka Dreams Wishes, strasznie długa piosenka, ewidentnie zainspirowana DJ-em Screwing, który może zostanie usłyszany jeszcze dzisiaj.
0: Tak, no. DJ Śrubka.
1: To właśnie on.
0: Taki vaporwave trochę.
1: Trochę tak, jeszcze tego tam właśnie naszykowane w ramach humoru na dziś.
0: No dobra, tak. A co dzisiaj na śniadanie?
1: O panie, owsianeczkę.
0: O panie, owsianeczkę.
2: Dobre pytanie, ja dzisiaj chyba jajecznicę.
0: Nice.
2: Yes.
1: Właśnie tak.
0: A na kolację? Czy nic?
2: Nic.
1: Jeszcze nic, jeszcze przed.
0: Aha, czyli na głodniaka.
1: Oj tak. Aha.
0: No to co, po audycji idziemy po prostu zjeść ramen.
1: Tak, będziemy tak zjadać.
0: Będę go zjadł.
2: Będę go zjadł i idziemy posłuchać muzyki.
0: Tak,
1: idziemy
0: się wbić na koncert Gorillaz, na Bitter Festival, gorzko-słodki. I co? No po prostu zniszczymy to na maksa, co nie?
1: Zniszczymy to całkowicie.
0: Wybuchnie wszystko w ogóle. No. Tak, eksplozja.
1: A tymczasem jeszcze posłuchamy Biesiadnych Tańcy, które są tuż obok teraz nas i tańcują tam i przygrywają.
0: Tak, właśnie nie jesteśmy do końca pewni, o co chodzi, ale na Politechnice odbywa się teraz właśnie jakiś taki koncert muzyki biesiadnej i po prostu jest sala gimnastyczna wielka i tam stoi gościu z kontrabasem i coś tam gra i jest ta sala, która się dobrze bawi. Także
2: wielka biesiada.
0: Jeżeli nie jesteście tam i nie bawicie się w tej sali gimnastycznej, to mam nadzieję, że bawicie się dobrze przed swoimi radioodbiornikami, bo my się naprawdę bawimy tutaj świetnie. No i co? I puścimy jakąś kolejną wesołą piosenkę od Grzesia jeszcze tym razem. Co byś chciał?
1: To może na przykład niech będzie dziwactwo teraz od razu i puścimy utwór Gigalo.
0: No.
1: Od takiego dżentelmena, co się nazywa Szmiuel. I z nim jest też ważna sprawa taka, że to jest jego jedyna piosenka znana. I że była do usłyszenia w tak zwanej składance Songs in the Key of Z, skompilowanej przez Gostka, który po prostu lubił obskurantów. I do tej całej płyty, czy tam trzech, była książka, która ich trochę przedstawia. I tam był Syd Barrett na przykład.
0: Aha, czyli to jest takie stare jakby.
1: No to jest takie różne, ale trochę stare.
0: Outsider music.
1: Tak. I właśnie tylko o Szmiuelu nie ma żadnych informacji nigdzie. Ja nie da się, nie byłem w stanie znaleźć żadnych informacji. Jest zero informacji na temat Szmiuela. Znalazłem dzisiaj zdjęcie, które może jest jego, może nie. Nie mam pojęcia. No i właśnie zostawił tylko jedną piosenkę dla nas do słuchania. I to jest Gigalo, czyli żigolak po angielsku i tam ma piękny akcent, pięknie, wszyscy sobie posłuchają za karę teraz.
0: Dobra, no to co, słuchamy? 3, 2, 1, go!

0: Gigalo.
1: Gigalo.
0: Ale było.
1: Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Mamę. Mamę.
0: Co tam?
2: Słychać?
0: No.
2: Na zdrowie.
0: Na zdrowie.
3: Tak, no.
0: Na zdrowie.
3: Ten utwór wywołuje krztuśce, jak coś, więc...
2: A potem go leczy.
0: Nie słuchamy. Nie słuchamy nigdy więcej. Zakaz muzyki.
3: Tak, tak.
0: No właśnie.
2: No, co tam, co tam?
0: Co tam? Słychać.
2: Zachęcamy do kontaktowania się. Czy jest jakaś opcja do kontaktowania się, czy nie ma?
0: Jest mail.
2: O, no o, można tak. Sobie napisać. Jak
0: możecie coś. Napisać nam maila.
3: Napiszcie swoją opinię.
0: Napiszcie swoją opinię na temat na przykład pogody w Poznaniu dzisiaj. I po prostu co? Napiszcie, jak się dzisiaj czujecie. Napiszcie jakiś dowcip. I zapraszamy właśnie do kontaktu na maila tytus.walterowicz@afera.com.pl i ten, kto napisze, to zostanie wywołany na następnym odcinku audycji.
2: Napiszemy imiona wszystkich, którzy napiszą na kartce.
0: Tak, tak. Wywiesimy sobie w pokojach. Tak. No... Napiszcie, może na przykład byliście na OFF-ie ostatnio i wam się podobała jakaś muzyka. Ja na przykład byłem na OFF-ie, ale nie będę o tym mówił do następnego tygodnia, ponieważ to jest tajemnica. Wy nie byliście na OFF-ie chyba, co nie?
2: Nie.
0: No to dzisiaj jest audycja OFF-free, dzisiaj jest on. Jesteśmy zalogowani do życia.
2: Właśnie tak. Tak. Ale w tym samym czasie co OFF był też sanatorium dźwięku w Sokołowsku i pięknie tam też występowali.
0: I ty byłeś tam?
2: Byłem tam, pojechałem tam, zjadłem knedle, zjadłem ser smażony. No, to było coś.
0: A czyli to jest jakby w Czechach?
2: To jest na granicy, to jest w Sokołowsku właśnie i tam jest stare, po prostu XIX-wieczne sanatorium. I
0: a, czyli to jest serio sanatorium?
2: Tak, to albo było i teraz je renowują, albo coś. I normalnie tam po prostu występowali na wesoło, na poważnie występowali. Wszystko było. Fajny festiwal.
0: Kto tam był na przykład? Czy ja kogoś tam znał z tych ludzi, czy nie?
2: Antek Skrzyniarz był ze mną.
0: O, ale graliście, czy nie?
2: Nie. W sensie na chwilę się podłączyliśmy, bo była też wielka zabawa w świniarni i tam właśnie były łączony był cały zestaw, także coś tam puszczali z kontrolerów, grali na instrumentach, bawili się po prostu...
3: Świńskie zabawy.
2: Dla nich łamali.
0: Dla niewtajemniczonych to właśnie Antek i Grzesiu to są członkowie zespołu Smug Jam.
2: Tak, i pojechaliśmy razem i wspaniały czas właśnie spędzaliśmy.
0: Tak, czy taka muzyczna przygoda?
2: Tak.
0: A Smug Jam będzie grał koncerty jakieś niedługo?
2: Będzie grał 21 sierpnia w Warszawie na urodzinach naszego serdecznego przyjaciela Filipa w Chmurach i potem będzie grał jeszcze we Wrocławiu 25 września, a potem w Krakowie jest szykowany mega przerażający event na dwa sound systemy i szukamy miejsca, które chce takie coś mieć u siebie, bo...
0: Ja myślę, że Klub Baza.
2: Może.
0: By chciał... A wiecie, że w ogóle w Klubie Baza regularnie przesiaduje Marcin Świetlicki?
2: O, i... wielkie pozdrowienia.
0: No, pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy mistrza, pozdrawiamy Franciszka Szymańskiego.
2: Właśnie
0: z Radia
2: tak.
0: Afery,
2: który... I co, puszczamy muzykę jakąś?
0: Tak, oczywiście.
2: No.
0: A jaką?
2: A to wybierz teraz.
0: Dobra, no to ja na przykład wybieram Chris. Holy Ghost. Co to jest?
2: To też będzie,
3: to super
2: to będzie z Vaporwave'ione, to będzie troszeczkę,
3: tak,
2: ostrzegam.
3: Tak.
2: Ja, tej,
0: no to jest i Duch Święty.
2: To właśnie on i takie mamy z 2013, z głębin Vaporwave'owego szaleństwa. Po prostu piękną piosenkę i ze smutnym tekstem. No, co tu dużo gadać.
0: Czyli nostalgia baiting.
2: Oj, kurde.
0: No, dobra, no to posłuchajmy. Zdajemy się po prostu zbaitować tutaj elegancko po prostu.
2: Tak.
0: 3, 2, 1, go.
4: This is the coolest watch. It's a radio, computer, even a phone.

0: Brawo, dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy tak. Państwu. Ej, dobra, bo mnie zastanawia ten utwór. Czy kita leje z ciebie? Co to jest?
2: To jest tak, że zanim byli ziomcy, to była tonfa.
1: Zanim powstał świat.
2: Tak. To już po tym, jak powstał i się kreował, no to, a przedtem była Syny, a wcześniej był zespół Nivea, a jeszcze wcześniej był właśnie zespół Chiquita i tam występował
1: Wojtek Bąkowski?
2: DJ Frontman właśnie, on, i mieli taki właśnie jeden z tych zespołów, nazywał się właśnie Chiquita.
1: A, czyli tam był Wojtek Bąkowski.
2: To właśnie tak, prawda.
1: A, kurde, chyba. No to jest ostatnio blisko mojemu sercu postać.
2: Yes!
1: Bo on wstawia takie, kurde, on mieszka na Prades w Warszawie i on wstawia takie instastory codziennie. Że po prostu się spotyka na zdrowie.
2: Dzięki, no, no.
1: Że się spotyka z dzikami i on jakby gada z tych dzików i spędza z nimi czas, że on jakby wchodzi w stado tych dzików na przykład. Bo te dziki są takie jakby pogodzone z istnieniem człowieka. I on nadaje
3: z nim czy ogólnie?
1: W ogóle chyba. I on nadaje im imiona i po prostu polecam sobie sprawdzić jego profil w mediach społecznościowych, bo on jest naprawdę szalony i on gada tak do tych dzików. I on mówi do nich takie dziwne rzeczy. On jeszcze ma taki dziwny głos, taki... Co się w taki hipnotyzujący sposób mówi. Wiecie, o co chodzi, że on tak gada. Kurde, on podchodzi do dzika i mówi: no chodź, nie bój się.
2: Dobrze mówi.
3: No, no i działa.
1: No i działa. I no kurde, jakby mega śmieszny lore to jest z tymi dzikami. No i w ogóle mega ciekawy lore z tym gostkiem. Tak... O, tutaj muzyczka się włącza.
2: Sam sprawdzam, no.
1: A co, włączasz jakby jego?
2: Nie. Właściwie nie, ale mów dalej.
1: Dobra, no i to jest w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. Na zdrowie.
2: Dzięki, dzięki. No, to co teraz?
1: To
2: jakie się... mamy pomysły?
1: To co, słuchamy tej Chiquity?
2: No chyba tak.
3: Myślę, że tak, no.
1: Dobra, no to let's go.
4: Yo, sprawdź to.

każdy jest w tym, cały dystrykt, wierz mi. Podskakiwać chcesz mi, czy kita jak polski dance nie brzmi. Lepiej weź ode mnie zerżnij i nie rób tej całej polskiej rzeźni. Yo, yo, jeszcze raz, nie rób tej całej polskiej rzeźni.

Wiewaj, wiewaj. Chiquita śpiewa, Chiquita jest piosenkarz. J, A, Z, Z, pamiętasz? Gimnastyki, ale era Chiqui, Chiqui. Wiesz, o co mi chodzi? To kurwa na głośniki.

0: Dobra, to był Wojciech Błąkowski z zespołem Chiquit, ale jest ciebie. I teraz zrobimy taką próbę klikania. Tutaj jest podłączony komputer. I teraz spróbujemy wydać dźwięk z komputera. Uwaga, uwaga, uwaga. O, pięknie jest się dźwięk. Tutaj... Jest nam się pięknie... Tak, pięknie się nam tutaj prezentuje dźwięk. I co gra? Dźwięk?
1: Jest to normalny...
0: O, mamy super, to, mamy. I co teraz? Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, mamy dźwięk. Ja tutaj... Czekaj. O. O, dobra. Halo, cześć. Ej.
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Cześć.
0: Prostu. Tak. Kurde, to jest po prostu nowość. Tego jeszcze tutaj nie było. Mam nadzieję, że wszystkim się podoba dźwięk. Zaprezentuję wam teraz tak. Dźwięk numer jeden. Ocenka dźwięku.
1: 6.
0: 6. Fajne? Dobra.
1: Fajne na 6.
0: Teraz dźwięk numer 2. O, no tak widzę, że zabulgotało trochę tutaj widzę.
3: Teraz na przykład, czekaj.
0: Tutaj tak widzę troszeczkę oldschoolowo.
1: 8.
0: 8. O, tu tak trochę strasznie teraz.
3: Strasznie,
0: strasznie. Teraz tutaj kosmos taki jest, mamy.

0: Niżej?
1: No.
0: Niżej tam. O, mamy
1: to,
0: nisko.
1: I to jest właśnie...
0: I upadamy nisko tutaj w tym momencie.
2: Tak.
0: Także to jest jakby... No, po prostu elegancka sytuacja. Nie trzeba tutaj dużo mówić. Teraz spróbujemy zrobić taki jeszcze. Tutaj, proszę państwa... O.

dreaming, baby, baby. Oh.

0: Pierdłeś. O, dźwięki.
1: Przepraszamy.
0: Przepraszamy.
2: Oficjalnie.
0: Drodzy słuchacze.
2: Oficjalnie przepraszamy.
3: Przepraszamy wszystkich słuchaczy.
0: Przepraszamy, ponieważ to był prank soniczny.
2: Tak, teraz już będzie normalnie.
0: Teraz po prostu będziemy tylko robić przekręt.
3: Jeszcze bardziej, tak.
0: Tak, to jest twisting. To jest właśnie takie, co my robimy, tej twisting w eterze. Tak się kręcimy. Tutaj w grze się uchodzi i klika w maszynę. Maszyna losująca wylosowała kawałek Twisting, Lil Ugly Mane, Mist Attack Isolation 2012 bodajże. Tak, klasyk.
3: Wielki hicior.
0: Wielki hicior.
2: Tak, tak.
3: W pewnych kręgach.
0: Tak, zapraszamy do odsłuchu. Tak. Denzel Curry, Lil Ugly Mane.
3: No i przepraszamy.
0: No i przepraszamy, no jakby będzie lepiej.
3: Wszystkim.
0: Będzie jeszcze się odkujemy tutaj. Będzie naprawdę okej, obiecujemy.
2: Będziemy jeszcze bardziej przepraszać.
0: Tak, będziemy jeszcze... No jak się nie uda, to będziemy przepraszać.
3: Wszyscy pożałujemy.
0: A jak się uda, no to będziemy jakby tak po prostu...
3: Żałować będziemy potem, jak nam się nie uda, no.
0: No, ale jak się uda, to będziemy, wiecie, tacy... chwalić siebie nawzajem. Będziemy tacy po prostu pyszni, że tak powiem.
2: Mm.
0: Dobra.

0: Lil Limane, Denzel Curry, Twisting on Them G's, Mist Attack Isolation 2012. No to co, już jakby lata lecą. Mm. 14 lecą, lat ma ten album, a dalej po prostu powie w świeżości jest taki sam. No i co, po prostu świetna muzyka.
1: Super. Kto powiedział, że biały chłopak ze wsi nie jest w stanie jakby dać czadu?
0: No właśnie, to jest właśnie on, biały chłopak ze wsi, taki trochę. Ja na przykład odkryłem Lil Limane, jak pracowałem kiedyś na budowie.
1: O.
0: I mi się puścił po prostu jakby randomowo.
1: Po prostu się puścił.
0: Tak.
1: Tak, zespół Syphil odkryłem, że mi się puścił i byłem zachwycony.
0: Jaki?
1: Syphil. I słucham go do dziś, to jest takie brytyjska z shoegaze, ale przez długi czas myślałem, że to jest elektronika albo coś takiego.
0: A to są gitary.
1: A to są gitary, tylko po prostu mega na nich świrują.
0: Aha, to może potem puścimy, bo teraz jakby powiedzmy, że ta pierwsza godzina właśnie była taka, że...
2: Eksperymentalna
0: hip-hop, po prostu głupota. I potem,
1: młodzieżowe takie
0: no,
1: było,
0: młodzieżowa zabawa, a potem będziemy po prostu starymi dziadami, będziemy puszczać rocka. Trochę więcej być może.
1: Trochę do pazura teraz właśnie.
0: Mm-hmm. Tak.
1: Sharpie druty pograją dla nas.
0: No.
2: Tak, tak.
0: I co jeszcze? No, my gadaliśmy poza anteną o koncercie Elektrośmieci na Panda Dread Sound Systemie. I czy na przykład ty uważasz, że więcej koncertów się powinno odbywać na takich dubowych sound systemach, takich właśnie rockowych? No bo wygra się taką rockową muzę z pazurę jako Elektrośmieci.
1: Trochę tak. Nie, myślę, że to jest super pomysł i że na sound systemy są na to gotowe po prostu i nie trzeba na nich tylko puszczać muzyki, można totalnie ją grać. To jest może wyzwanie lekko logistyczne, ale super zabawa.

0: I właśnie tak do tego są stworzone po prostu. Powinny wielkie ściany puszczać wielkie dźwięki cały czas. Tak. Wszyscy się bawią, wszystko słychać, wreszcie się nie zapycha. No.
1: A słyszałeś kiedyś, słyszeliście o The Grateful Dead Wall of Sound?
0: Tak.
1: To jest crazy.
0: Kiedyś tak.
1: To jest crazy.
2: To jest całkiem crazy. Troszkę.
1: Tak, że to jest zespół Grateful Dead stwierdził, że podniosą poprzeczkę w jakości brzmienia koncertów i ustawiali po prostu hardkorowe, 20-metrowe ściany głośników za sobą na swoich koncertach i to trwało jakieś 2 miesiące, ponieważ to była po prostu logistyka nie do wykonania i te ściany dźwięku wybuchały na koncertach i w ogóle...
0: Coś pięknego.
1: Tak, i pełno kasy zostało na to wydane i... Istniały dwie takie ściany dźwięku, że po prostu dzień przed koncertem ona się rozstawiała, zespół przyjeżdżał i w tym czasie ustawiała się w innym miejscu już druga. I oni jakby byli pionierami w pewnym sensie, jeśli chodzi o pewne logistyczne rozwiązania co do ustawiania sound systemów. No ale niestety ściana dźwięku okazała się trochę po prostu klopsem tak zwanym, ale wygląda naprawdę absurdalnie. Polecam sobie...
0: Wygląda super, ale obecnie każde dziecko nosi w smartfonie, w kieszeni o wiele potężniejszą moc niż to wtedy było w stanie udźwignąć.
1: Trochę tak.
0: No, więc czasy to się zmieniło. No.
2: Kiedyś było.
1: Dobra, a jak jesteśmy przy sound systemach, to puścimy kawałek dubowy i to jest Lil Aglimain. Też.
0: O, tak? To prawda. Jest tam też Lil Aglimain. Właśnie tak. I jest rekomendacja, żeby wpuścić to wszystko bardzo głośno. Ludzie często słuchają za cicho, gdy mogą głośniej trochę.
1: Tak, jeżeli macie pokrętełko, to ustawcie tam je na 11, tak. Na 12, jakieś takie właśnie liczby. Mm. Polecamy sobie słuchaweczki tutaj tak właśnie elegancko głośno dać.
0: Czasem sobie można dać za głośno.
1: Ale nie? Potem nie, potem już koniec.
0: Potem już po cichu. Już
1: jak macie uszne słuchawki, to pamiętajcie, żeby pójść do laryngologa, czasami umyć sobie uszy u laryngologa, bo się upycha woskowina.
0: Prawda, albo potańczyć przy wielkim sound systemie i to pomaga też przeciszczyć uszy bo w stary dobry sposób.
1: Wypada wam woskowina z uszu.
0: Prawda.
1: Z uszami odpada. Mm. Dobra, no to teraz posłuchajmy sobie Wartime Dub.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Autopromocja.
4: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
5: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Autopromocja.
0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.

0: Yes, mamy to. Witamy w drugiej godzinie audycji Post Office. Ze mną jest Grzesiu Tortellini i Adam Majkowski. Ja się nazywam Walterowicz Tytus. I to była piosenka Horse Jumper of Love, Bagel Breath in the Morning. I ja ostatnio mam mega bagel breath, bo codziennie jem to samo śniadanie. I to jest po prostu bagel z jajkiem i z bekonem.
1: Kurde.
0: Jakby to jest goat. Ja się czuję po prostu jak David Lynch, że jakby jem codziennie to samo jedzenie, żeby
2: być... mieć mniej problemów.
0: Żeby mieć mniej problemów, no.
1: Żeby być tym samym człowiekiem.
0: Tak. Super. Jeszcze muszę sobie coś na obiad wymyślić, bo po prostu na przykład obiadów, to nie wiem, z obiadami jest różnie.
2: Także... Oleg Majkowski, wielki człowiek, którego pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie.
2: Na obiad regularnie. Mhm. Z wielkim akolitą spaghetti, zna dużo trików, mówi, że część od babci.
1: Tak, tak.
2: No, słynne... Ten człowiek po prostu rozumie spaghetti i je.
0: To jest dobre jedzenie. Spaghetto.
1: Tak, zdecydowanie zrozumiał i...
2: Zrozumiał i
1: spikanteryzował.
2: Nadał pewien twist spaghetti.
1: Yes.
0: Ja czuję na przykład właśnie, że rozumiem kanapkę, że jakby to jest takie... Ja się czuję jak Jake z Pory na Przygodę, że jakby ja mam kanapkę i to jest jakby moja rzecz. I po prostu ja uważam, że kanapka to jest najlepszy posiłek w ogóle ever. Mhm. Nie wiem, czy możecie się z tym zgodzić, czy nie, ale to jest po prostu...
1: Ja się z tym zgadzam.
2: To jest klasyk.
0: No, to jest pyszne i praktyczne.
2: Oj, tak.
0: I co? No, prawie jak pizza. Pizza jest...
2: W pewnym sensie.
0: Pizza też jest zajebista. No. I co? Nadeszła godzina rocka.
2: Tak, teraz jest rockowa godzina, a wcześniej była ten...
1: Zabawa
2: młodzieżowa. No, a teraz jedziemy na poważnie.
0: No.
2: Już nie przepraszamy teraz.
0: Tak, teraz już nie mamy za co przepraszać.
2: Pardonowa rockowa zabawa.
0: I teraz posłuchamy piosenki California Commercial Ty Segala. I Ty Segala w ogóle w zeszłym tygodniu już leciał u nas, ale leciała chyba... A może nie leciał? Nie, no chyba leciał. No w każdym razie Ty Segala teraz wydaje nowy album. I coś tam. Ale Ty Segala jest fajny i... Na zdrowie.
2: No.
0: Dobra.
2: No. Leci.
0: Słuchajmy sobie właśnie tego.

0: Dobra, to był Ty Segall. Na zdrowie. I co teraz? Teraz CFL, co to jest za zespół?
1: To jest super zespół brytyjski, dawali czadu, fenomenalne nagranie, a w ogóle będzie jednak piosenka chyba Charlotte's Mouth, takie.
0: Że Seafield?
1: Tak. I poczekaj, super, super jest nagranie z festiwalu Britronika w Moskwie, w latach 90. taki był. I no, grają tam przepięknie, to jest jedno z niewielu nagrań na żywo, które znalazłem, że tam właśnie dają czadu. Wtedy też zrozumiałem, że nie grałem na gitarach.
0: A oni są w ogóle niszowi w sumie całkiem.
1: Nie wiem.
0: Co nie? Nie wiesz?
1: Może są. Może, a może właśnie kuźwa są niszowi?
2: Zakaz no. Niszy.
0: No. Ja nie słyszałem o nich.
1: O, teraz usłyszysz.
0: No zobaczymy.
1: Kiedyś mi się puściło, miałem właśnie IDM-owy czas. Z inteligentną muzyką taneczną. I się skończył album i oni nagle się puszczają. Mówię, wow.
0: A co sądzisz w ogóle o nazwie IDM? W sensie myślisz, że to jest jakby dla Becky ustanowione? Czy jakby serio ludzie myślą, że słuchają inteligentnej muzyki tanecznej?
1: Ludzie myślą różne rzeczy chyba.
0: Serio?
1: Ale to chyba koncept był taki, że zamiast pójść do klubu słuchać i tańczyć, to siedzisz na fotelu właśnie i słuchasz sobie w komfortowym zaciszu i myślisz o tym, co słuchasz, że chyba takie to miało być, ale czy to jest przekąsem, czy nie? O, to nie wiem, czy coś mądrale muszą wypowiedzieć na ten temat. Ci, co byli, gdy to się działo.
0: A, byłeś baby wtedy. A to nuda, kurde, tam. Ja tam wolę do klubu pójść.
1: Dobra, ja mam taką propozycję, że jeszcze jak jest ten... dobra, niech to poleci.
0: Co? A co?
1: Nie, bo jest tam przyszykowany w queue jeden utwór, na który którego nie mogę się doczekać, ale jestem wytrzymały, wyczekam.
0: Dobra, no to możemy go puścić w następnej kolejności.
1: Dobra.
0: To posłuchajmy sobie w takim razie Charlotte's Mouth zespołu Seafield.

0: Dobra, no i to jest faktycznie, to kurde brzmi jak elektronika, jakieś takie Boards of Canada, jakieś takie dziwne rozkminki, to nie?
1: No tak.
2: No.
0: A to są gitary, mówisz, no to spoko.
1: Są chyba całkowicie gitarowe, no. Ja że bo... tak może się, ten, można było spodziewać, że będzie bardziej hardkorowe, ale tam oni, warto to zbadać, fajnie kombinują. Tam
0: takie chillowe.
1: Dużo się dzieje z tym dźwiękiem tam.
0: Ja byłem teraz na koncercie LSD and the Search for God i
1: o.
0: To była trochę taka podobna rozkmina. Dobra, a teraz się przeniesiemy do lat 60., do 69. roku, do Opola.
1: Właśnie tak.
0: No.
1: I tam wystąpił zespół Jumble, który był wtedy popularny, i grał tam szacowny basista, dziadek naszego dobrego przyjaciela Tytusa Materki.
0: To nie ja, jak
1: wszystkich pozdrawiamy, jest więcej Tytusów na tym świecie.
0: Tak.
1: No i to tam Andrzej Zaucha jeszcze grał, i ten wielki zespół big beatowy, i teraz dla nas zaśpiewają i zagrają... Nie będą śpiewać w ogóle, nikogo tam nie słychać śpiewającego, to jest utwór Pluton Piechoty Zmotoryzowanej.
0: A Andrzej Zaucha grał na jakimś instrumencie?
1: Być może. Nie jestem aż takim znawcą tego. Pewnie tak. I śpiewał.
0: Kurde, Opole, ciekawe. Byłem ostatnio w Opolu i...
1: Nie śpiewali?
0: Nie śpiewali, no, ale jakby... Nie wiem, dziwne jest Opole, taka dziura po prostu.
2: No.
0: Trochę... Dobra, no to posłuchajmy sobie Jumble.

0: To był zespół Jumble, Pluton Piechoty Zmotoryzowanej i Adam znalazł komentarz, który się znajduje pod nagraniem tej piosenki w internecie i brzmi on tak. Ten instrument klawiszowy to prawie organy NRD-owskiej produkcji. Przez muzyków były nazywane zemstą Ulbrichta. Mm. Nie wiem, kim był Ulbricht, ale wiadomo, o co chodzi, ponieważ słyszeliśmy tutaj prawie organy. Ja w ogóle się trochę czułem, jakbym słuchał wyizolowanego traka organów, tak, z przesłuchami jakby lekkimi reszty zespołu, ale powiedzmy, że to jest taka muzyczna prehistoria. Właściwie to może powinniśmy zmienić nazwę tej audycji na pre-office zamiast post-office. No i co? I następny utwór to chyba też jest taka muzyczna prehistoria, czy nie?
1: Tak. Także zostajemy w latach 60. i Joe Meek, który strasznie wymyślał i wydziwiał, ma dla nas piosenkę I Hear a New World i tam właśnie warto się skupić na tym, jak strasznie tam było po prostu nawywijane z refrenem, że tam jakby minionki śpiewają razem z nim, powtarzają to, co mówi, piosenka się przedrzeźnia cały czas. No szalona, szalona wycieczka.
0: To jest jaki kraj?
1: No to jest chyba Ameryka po prostu.
0: Ameryczka.
1: Normalnie.
0: Klasyk. Amerykański sam.
1: Amerykański klasyk. No, miasto aniołów, które nigdy nie śpi.
0: Dobra. To posłuchajmy teraz utworu Joe Meek, I Hear the New World.

0: Dobra, no to był Joe Meek, I Hear a New World. I co, taka kurde dziwna piosenka, upiorna trochę chyba, można by powiedzieć. Co myślicie? Trochę tak,
1: zmienionowana,
0: nie?
1: Ale trochę mi się tak bardzo podobała.
0: No, fajna. Taka kurde... Taka, o.
2: O.
0: O-o, coś tutaj kurde nie działa. Na głośniczki?
2: No.
0: Właśnie nie mogę, kurde. Jak to, no. Tak, a i co puścimy następne? Adam, teraz jest wybór od ciebie.
1: No to ja zaproponowałem tutaj.
0: O-o.
1: O-o. Utwór Pretty Polly od Doka Boxa. Jest to ogólnie mega mroczny utwór i mega go lubię. Jest to też bardzo stary utwór, bo jest z 1927.
0: Tak, czyli cofamy się tutaj w czasie.
1: Tak, cały czas się cofamy i cały czas jest coraz bardziej mrocznie, ale to jest okej.
0: Okay. Tak,
1: i...
0: bo zapada zmrok za
1: tak,
0: oknem.
1: Tak, tak, już jest ciemno, więc nie może być zabawy.
0: No.
1: Musi być smutno i przerażająco.
0: Tak, tutaj Grzesiu, powiedz nam coś muzycznie, swoim głosem elektronicznym. Dzięki. Jasne. Wszystko jasne.
1: Mhm.
0: Dobra, no teraz posłuchajmy sobie właśnie Dogbox Pretty Polly.

0: her and turn away to go down to the river where the deep waters flow.
1: Halo, dobra, dziękujemy. To był Dogbox, Pretty Polly, 1927 rok. I co? Teraz ja mam propozycję. Się przypomniał taki zespół Meat Puppets. To będzie teraz taka piosenka, która się nazywa Plateau. Nie wiem, jak to się czyta, jak myślicie?
2: Plato?
1: Plato?
3: Plato? No.
1: Plato?
2: Plato.
1: Pluto. No, dobra.
2: Jak co, będzie? Lecimy z tym.
1: No to lecimy, kurde.

0: I pozdrówmy wszystkich uczestników BT Suite'a.
1: BT Suite, no.
2: Bawią się w Poznaniu. Super.
1: Tańczą. Gorillas.
0: I te sprawy.
1: Małpki, gorille.
0: No.
1: I co jeszcze dzisiaj było? Lorde.
2: O.
1: Lorde dzisiaj było. No.
2: Aha.
1: Mhm. Aha. Dobra, bo ja mam pewną propozycję muzyczną, ale nie wiem, czy ona zadziała. Muszę sobie tylko tak tutaj puścić na chwilę, zobaczyć, jak ona brzmi. Mhm. Czy wy na przykład wiecie, co to jest legendarny zespół światowej?
2: O, ja przyznam, że wiem, co to jest legendarny zespół światowej.
1: Wiesz, ja aha, no to...
2: Troszeczkę wiem, co to jest za zespół i... co, może mała niespodzianka, legendarny zespół światowej składał się z po prostu chłopaków w bardzo młodym wieku.
1: Serio?
2: Tak.
1: Czyli, że takich dzieci?
2: No, jakby. Powiedzmy, ze młodych dorosłych, że 14-15 lat, z ludzi w wieku przedprodukcyjnym.
1: Przedprodukcyjnym muzycznie, na że przykład, przed produkcją muzyczną.
2: O, to też, no potem się rozwinęli inaczej, ale...
1: A oni teraz są sławni albo coś takiego?
2: No, część z nich.
1: Tak?
2: Część, każdy w swoim polu, no.
1: Aha.
2: Że zespół może nie, może jeszcze jest obskurancki.
1: Ma,
2: no, ale ma dojrzały tekst.
1: Tak, ma 417 wyświetleń. To prawie jak 419, jeszcze dwa wyświetlenia.
2: Co, wyświetlamy.
1: Także wyświetlamy, posłuchajmy sobie piosenki Hakerzy od legendarnego zespołu światowej.
3: Bądź anonimowy.
4: Kiedyś walczono karabinami, pistoletami i nożami. Starzy ginęli na wojnie, postrzeleni kulami. Lecz czasy się zmieniły, dzisiaj bronią przestaje być nóż, lecz myszka i klawiatura w ręku młodych hakerów. Młodzi hakerzy hakują, mają sobie za nic zasady. Ich jedyną zasadą jest zdobyć to, czego pożądasz. I nic nie stanie ci na przeszkodzie. Kradną hasła, tajne dane, pliki z internetu. Uważaj, żeby im nie podpaść, bo znajdą cię na końcu świata. Bo pasmo internetowe jest szybsze od twoich myśli, jakby szybkie one nie były.
3: Naszą bronią jest klawiatura i myszka.
4: Co zrobisz, kiedy haker włamie się na twój komputer? Powiesz, powiem policji. A gdy policja przyjdzie, hakera już tu nie będzie. Będzie w przestrzeni internetu.
5: Hacking complete, please continue.
4: Czy to cię nie zastanawia? Jak słaby jesteś w obliczu hakerów?
3: Jesteśmy legionem, wybaczamy, nie zapominamy, jestem Anonymous.
4: Żadnych. Hakerzy z Anonymous udowodnili już, czego są warci. Więc wiesz, generalnie lepiej nie chowaj żadnych tajemnic na komputerze. Bo gdy oni się tam znajdą, nie będziesz bezpieczny. A najwyżej zabiorą ci to i wezmą dla siebie. Nigdy tego już nie zobaczysz.
3: Czterczan atakuje.
6: Nawet gdybyś był najszybszy na świecie, nie uciekniesz im. To są ludzie...
4: To hakerzy!
6: Ludzie...
4: Hakerzy! Hakerzy.
6: Ludzie...
4: Ho. Hakerzy!
6: Hakerzy!
4: Hakują, strzelają, zabijają.
6: Hakerzy! Hakerzy! Ludzie... Hakerzy. Komputera!
4: Myszka, klawiatura to ich cały oręż. Lepiej zgraj sobie pliki na płytę, bo jak biją, to już ich nie zobaczysz.

0: dźwięki.
1: Wow.
0: Świetne, świetne. Pozdrawiamy hakerów, tak. A raczej nie pozdrawiamy, tylko lękamy się.
1: Lękamy ponieważ się i obawiamy.
0: Tak, ta piosenka, muszę przyznać, że naprawdę mnie nastraszyła. Let that sink in. Let that sink in, po prostu to jest niebezpieczne. Mm. Hakerzy są niebezpieczni. A teraz piosenka od Grzesia. Stairway to Hell, Monte Cazaza. To jest rock?
1: To jest trochę rock. No, to jest industrial, to będzie industrial dub trochę, jakieś takie właśnie wydziwiane. Ważny gostek Monte Cazaza, każdy sobie wygoogluje i posłucha, co on tam wymyślał ciekawego. Ale mega demolował, mega wywijał, wyrzucili go ze szkoły, niegrzeczny taki.
0: A co ta muzyka znaczy dla ciebie?
1: Podoba mi się, jak brzmi. Bardzo mi się podoba, jak brzmi i cieszę się, że tylu natchnęło innej muzyki, która mi się podoba też. On wymyślał fajnie.
0: No
1: zobaczymy, co znaczy dla was.
0: Tak, posłuchajmy. Chwilę. Dajcie znać.

0: I to był Monte Kazaza?
1: Tak.
0: Stairway to Hell? I teraz będzie Unemployment Blues.
1: To właśnie on.
0: I co z nim jest?
1: No, to jest utwór też zespołu Chavau, może tak się czyta. C-H-E-V-E-U. I możemy ten utwór usłyszeć w filmie Małżeństwa Sasnali, które nazywa się Świniopas.
0: O, ja oglądałem film od nich ostatnio też. O,
1: no to mają taki właśnie ciekawy film Świniopas i tam śledzimy losy tego gospodarza, jego córki, świniopasa i tajemniczego apsztyfikanta.
0: I może to ich filmy są chyba podobne wszystkie.
1: No pewnie trochę, ale jest tam taka uwertura nagła, zupełnie inny materiał jest wciśnięty w ten film w nagłym momencie pod koniec i jest właśnie udźwiękowiony taką piosenką Unemployment Blues i nie ma sensu jej słuchać całej, bo trwa 9 minut. Każdy sobie potem posłucha sam, jak
0: tak,
1: on się spodobywa.
0: Tak, sobie na przykład połowę, bo coś
1: się tak męczyć.
0: Ale ten, kurde, Sasnal w ogóle jest jakiś taki muzyczny, bo on na przykład był teraz na Offie.
1: Wow.
0: Wilhelm Sasnal.
1: Szacuneczek, on się tam przewija, no. Rozkminia ewidentnie. Super, wielkie pozdrowienia.
0: Tak.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy i słuchamy w takim razie Chavau, Unemployment Blues.

0: Dobra, bo Grzesiu ma ciekawostkę, newsa dla nas.
1: Okazało się, że Adam Majkowski ma do powiedzenia newsy na dziś.
0: Aha, czyli jednak, no, a, czyli jednak nie ty?
1: Ja tylko mam ciekawostkę, że tak
0: a,
1: jest.
0: A, dobra, no to
1: i uwaga,
0: dawaj.
1: Przerywamy teraz, żeby powiedział.
2: No to tak, wanny typu swim, spa, które wyglądają na drogie, ale takie nie są.
0: I wannę?
2: Wannę spa.
0: Że taka duża wanna?
2: No taka jakby spa, że...
0: takie jacuzzi.
2: Takie jacuzzi, ale takie troszkę bardziej premium niż takie zwykłe plastikowe jacuzzi.
0: Ej, to ja se kupię chyba to, bo ja mam rozwaloną wannę na maksa.
2: Tak?
0: No.
2: A co ci się stało?
0: Nie powiem. Nie no, po prostu nie działa. W sensie ja z niej nigdy nie korzystałem, jak wprowadziłem się do swojego mieszkania. I ona ma hydromasaż w sobie i ten hydromasaż jest jakby taki mega uszkodzony i taki zgniły. I to jest po prostu takie, kurde, obrzydliwe trochę.
1: Radny Koalicji Obywatelskiej Marcin Ruta zwraca się do prezydenta z interpelacją dotyczącą przeznaczenia budynku dawnej szkoły przy ulicy Biskupińskiej 27. Nalega, by po niedawnym zwolnieniu budynku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe Hanka miejsce zostało przeznaczone na cele społeczno-kulturalne mieszkańców Strzeszyna. Stara szkoła stanowi wyjątkowe miejsce na mapie osiedla. Została ona wybudowana w 1918 roku i pozostaje objęta nadzorem konserwatorskim. Radny pyta prezydenta o zakres ochrony budynku. Dodatkowo prosi o odniesienie się do uchwały Rady Osiedla dla Strzeszyn.
0: W Stanach Zjednoczonych nie ma języka urzędowego. Język angielski, American English, nie jest językiem urzędowym USA, chociaż używa go 82% obywateli, około 239 milionów. Tylko 32 stany przyjęły go jako oficjalny. Drugim najpopularniejszym językiem w USA jest hiszpański, około 41 milionów, oczywiście. Woda kokosowa może być stosowana jako osocze krwi. Woda kokosowa ma niemal identyczny skład jak osocze ludzkiej krwi w trakcie II wojny światowej. Ranni żołnierze przetaczali ją sobie zamiast krwi.
1: Czarna pszczoła zauważona w Polsce. Zadrzechnia fioletowa lubi ciepło.
0: W Korei Północnej i na Kubie nie napijesz się Coca-Coli.
1: Po wielu latach owad powraca do Polski. To zadrzechnia fioletowa, czyli czarna pszczoła. No to co, to czy mamy pobrany utwór, kolejny filmowy utwór, teraz jest ostatnie parę minut i to jest już tylko muzyka filmowa
0: i tak, w sensie, że co?
1: Frankie Walks the Walk.
0: Aha, no.
1: O.
0: Tak, tylko że kurde.
1: Nie działa.
0: Och. Uch. Czy ja to mam? Oj. Nie, no mam to gdzieś.
1: No, to kurde, gdzieś to w międzyczasie powiem coś może o nim, że to jest utwór z filmu Combat Shock i on miał wcześniej inną nazwę. I się nazywał chyba American Nightmare albo Nightmares. I jest to utwór właśnie z soundtracku do tego filmu, zrobiony przez Ricka Giovinazzo, który gra tam główną rolę, Frankiego. I to też jest ciekawostka dla melomanów.
0: Że zrobił soundtrack i zagrał w filmie.
1: Tak, i to jest jedyny film, w którym zagrał i chyba jedyny soundtrack do filmu, jaki zrobił. I ten film robił jego brat albo inny krewny, który się nazywa Buddy Giovinazzo. No i teraz ta postać się też ma na imię Frankie ze względu na odniesienie do piosenki Frankie albo Frankie Teardrop zespołu Suicide, który też jest bardzo ważny i polecam. I teraz, no i to jest przerażający jest ten film, strasznie ważny film wydany przez Tromę. Wszystkim go gorąco polecam. Jest trudny do oglądania, jest przerażający, straszna rzecz. Można go pokochać, ale ciężko go oglądać i właśnie ta piosenka się wydarza, gdy główny bohater sobie maszeruje i zaraz stanie się coś bardzo niedobrego dla niego, jak przez większość filmu właśnie.
0: Dziękuję. To mnie to zaciekawiło wczoraj sobie ten film. I co, to w sumie się będziemy już żegnać. To będzie ostatnia piosenka. Ja dziękuję wam za udział i pomoc i przepraszam.
2: To my dziękujemy tobie, Tytus, za zaproszenie.
1: Dziękujemy ci, Tytus, za zaproszenie.
2: Wybaczamy.
1: I przepraszamy też.
0: Tak. Spoko.
1: Dzięki.
2: Dzięki.
0: Grzesiu Tortellini.
2: Tak.
0: Adam Majkowski i ja się nazywam Tytus Walterowicz.
1: Dziękujemy.
2: Tytus.
0: No i co? Dobranoc. Dobranoc.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Nocnik na 98.6.

Słuchają Państwo audycji piosenki z końca czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie.

do ciebie przyglądam się, gdy śpisz. Jakim cudem tak czule urządzam pościg, urządzam rajd, za tobą pościg, urządzam rajd do twoich myśli, do twoich

urządzam rajd, za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich włosów, do twoich myśli, ma miłości, za tobą pościg.